Lego.

Fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Jest punktualnie 6:00, czas na wiadomości.
1: Rosyjski dron i pytania o skuteczność alarmowania to na początek. Bez referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta. Uroczysta premiera już była, jutro nowa ekranizacja lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin. Miriam Lipińska. Rosyjski dron spadł wczoraj niedaleko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy. Na Lubelszczyźnie przez około pół godziny obowiązywał w związku z tym alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. I choć wojewoda zapewnia, że syreny zadziałały, mieszkańcy mówią nam, że nie do końca. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
3: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
2: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
4: Dominuje u mnie zdumienie. To jest tak zwane państwo z kartonu. No jeśli mówią wszędzie, że syreny były w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one były.
2: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
5: Ja oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
2: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia.
1: Teraz sport. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w grupie czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Tym razem w wyjściowym składzie biało-czerwonych w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną było sporo zmian. Polacy wyszli na murawę bez Roberta Lewandowskiego, za to z Wiktorem Nowakiem i Mateuszem Żukowskim. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył Sebastian Szymański. Za 12 dni druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. A w ślady Krakowa nie idzie stolica, nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała pod wnioskiem w tej sprawie 111 tysięcy podpisów. Do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy. Inicjator akcji Maciej Wilk ocenił.
6: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
1: Na informacje w sprawie referendum zareagował prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych podziękował za wsparcie, ale zapewnił też, że zrobi wszystko, by powody do dumy z rozwoju Warszawy mieli także ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się wczoraj premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
7: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
1: Film wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do obejrzenia w kinach już jutro.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
0: 8 stopni Celsjusza na plusie póki co. Odczuwalna temperatura na poziomie 6, ale jeśli chodzi o tę temperaturę dzisiaj, no to maksymalnie 22 stopnie Celsjusza po południu, a więc zapowiada się dosyć ciepły dzień. Na pewno to jest pewne, będzie słonecznie. Tak jest. Przez cały dzień trochę chmur się pojawi, ale słońca zdecydowanie będzie więcej. Oprócz tego opadów żadnych nie spodziewamy się, nie prognozujemy, a więc dzisiaj naprawdę słoneczny dzień przed nami. Ciśnienie bardzo wysokie, 1030 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 11 km na godzinę ze wschodu.
8: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Bardzo serdecznie o poranku pozdrawiamy każdego Michała i każdą Michalinę, no bo to oni dzisiaj mają imieniny. A w związku z tym na świętego Michała mnóstwo przysłów, którymi się będę po kolei dzielił, ale to jest chyba rekord, słuchajcie. Tyle przesłów takich imiennych na dzień imienin to dawno nie widziałem. O tym za moment. Niemniej jednak, jeśli macie znajomego Michała albo Michalinę, no to pozdrówcie ich serdecznie, no i wpadnijcie do nich na może imieninowe ciasto, imieninową kawkę. Tym bardziej, że pretekst jest podwójny, bo dzisiaj jest dzień kawy, słuchajcie. Tak, oficjalnie można uznać, że dzisiaj jest święto kawy. No i o tym też będziemy mówić. Radio Sochaczew na dzień dobry. Fajnie, że z nami jesteście w ten wtorkowy poranek. Vaya con Dios, ney na ney. Na początek 6:00, za chwilę Dub Dogs, How Does It Feel. No a ja też odsyłam do naszego Facebooka. Radio Sochaczew na Facebooku, tam też jesteśmy. Dajcie znać, czy jesteście również i wy. Słuchacie, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

Radio Słuchacze, na dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj naczytałem, doliczyłem się właściwie 20 przysłów tylko i wyłącznie na dziś związanych ze świętem świętego Michała i z imieninami. Jest na przykład: do Michała przymrozków ile i w maju tyle. Gdy deszcz w świętego Michała, będzie łagodna zima cała. Gdy dębówki obrodzą na Michała, to w narodzenie śniegu fura cała. Gdy na Michała obrodzą żołędzie, dużo śniegów w zimie będzie. Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała. Deszcze michałowe prawią w zimie powietrze zdrowe. Gdy w Michała deszcz spadnie, lekka zima będzie snadnie. Gdy w Michała wiatr od wschodu lub północy, w zimie mrozy wielkiej mocy. Mnóstwo tych przysłów. Większość dotyczy właśnie opadów deszczu. Dzisiaj ich nie uświadczymy, także można powiedzieć, że zima będzie w takim razie nie będzie łagodna. Tak wynika przynajmniej z tych kilku przysłów. A, jeszcze jest jedno: święty Michał lato przekichał. Proszę bardzo. No, to teraz już wiecie, nie ma za co. Pozdrawiamy jeszcze raz każdego Michała i każdą Michalinę, którzy dzisiaj rozpoczynają ten dzień świętując. A świętować można, bo dzień kawy jest, także już teraz o poranku wszystkim tym, którzy są z nami, życzymy smacznej kawusi. Wet Fingers na 94.9 FM, za chwilę Alessandra Amoroso.

0: Alessandro Amoroso Mezzorotto. A tutaj w Radiu Słuchacze już czas na kartkę z kalendarza. 29 września. Co działo się tego dnia? No na przykład, przypominamy również o tych nieco odległych czasach, ale tutaj przy okazji premiery najnowszej lalki to jest bardzo dobra klamra, bo dokładnie 29 września w 1887 roku w Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści lalka Bolesława Prusa. No to były odcinki gazetowe wtedy, a więc nie serial, nie film, tak to wszystko wyglądało, a teraz aż dwie lalki, i serial, i film, który będzie miał premierę, ten drugi film, już jutro, także jeśli czekacie, no to już jutro się doczekacie. Co jeszcze działo się 29 września? No na przykład w Warszawie odsunięto pomnik Juliusza Słowackiego, był to rok 2001, w 1955 Legia Warszawa zdobyła po raz pierwszy Puchar Polski w piłce nożnej i wtedy pokonała w finale na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie Lechię Gdańsk 5-0. Podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku mistrzami olimpijskimi zostali z kolei Kamila Skolimowska w rzucie młotem i Robert Korzeniowski w chodzie na 50 kilometrów. No i jeszcze pamiętamy o tych wydarzeniach związanych z Powstaniem Warszawskim, dlatego że w ramach 60. Dnia Powstania w bitwie pod Jaktorowem Niemcy rozbili główne siły grupy AK Campinos, a że to no, tereny bliskie nam, bliskie Sochaczewa, bliskie naszego serca, więc warto również o tym pamiętać. A tymczasem, dzisiaj dzień kawy. Słuchajcie, jaką kawę lubicie, pijecie najbardziej? Espresso z mlekiem, z cukrem w plenerze, a może w domu, dajcie znać na naszym Facebooku.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Baranowski, tęskno mi do gwiazd. A tymczasem, słuchajcie, za nami mecz Szwecja-Polska. To się wydarzyło wczoraj. No, z pozytywów dotyczących tego spotkania, które zakończyło się wynikiem 3-1 dla Szwecji. No, na przykład ten mecz się odbył, także można było coś oglądać w telewizji. Chociaż nie wiem, czy to pozytyw w takim wypadku. Na pewno z pozytywów Sebastian Szymański, który strzelił bramkę. Także nie, do zera to nie przegraliśmy. To jest chyba pozytyw po tym meczu. No i też, tak jak mówi internet przy tej okazji, a propos takich spotkań, gdzie tych pozytywów trudno szukać, no to Krychowiak bez kartki, to jest stały pozytyw. No i Wojtek Szczęsny bez, z czystym kątem. Także, no, także super. Znaczy, no nie grali, ale to są pozytywy, zdecydowanie. Co tam u was? Dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew. Możecie też pisać, jak oceniacie to spotkanie. Czemu nie? Radio Sochaczew, Facebook, najnowszy post i komentarze dla was. Chciałabym

0: radości życzymy zarówno dla Leona, jak i rodziców. Wszystkiego dobrego dla was. Fajnie, że z nami jesteście już o poranku. No właśnie, o meczu Szwecja-Polska nie ma co chyba dyskutować. Na pewno się odbył. Tak, to jest plus. I to się wydarzyło. To są fakty. Jaką kawę lubicie najbardziej? O to was dzisiaj pytam na Facebooku Radia Sochaczew. Dlaczego? No bo dzisiaj już tak oficjalnie można o tym powiedzieć, że to jest Światowy Dzień Kawy. Tak, 29 września właśnie takie święto obchodzimy. A więc jaką najczęściej pijecie i na przykład w jakich okolicznościach? No to dajcie znać właśnie na naszym Facebooku. Muzycznie już za moment u nas Guru Josh Project, Przona z Fanką, Modern Talking, a także Ava Max.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
11: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Radio słuchaczów, na dzień dobry. Fajnie, że z nami jesteście o poranku. 15 minut do 7. Wtedy także najnowsze wiadomości. A dzisiaj święto kawy i to takie święto nie tylko tu u nas w Polsce, ale takie nawet światowe. Także kawa dzisiaj no, jest takim przedmiotem świętowania na całym świecie. Międzynarodowy Dzień Kawy, dokładnie. Jaką wy pijecie najbardziej, lubicie najbardziej? No tutaj odpowiedzi są różne. Na przykład Jola pisze, że dla niej rozpuszczalna bez dodatków. To jest absolutna klasyka. Z kolei na przykład Robert pisze, że czarna bez cukru, ale z dodatkiem kardamonu i cynamonu. I dodaje, że najlepiej smakuje w plenerze oczywiście. No, w plenerze kawka to jest zdecydowanie to. Jaka jest wasza ulubiona? Dajcie znać. Czekam na wasze komentarze na Facebooku Radia Sochaczew, a już za moment o najważniejszych sprawach z Sochaczewa i okolic. Punktualnie o 7:00.

Już za kilka chwil w Radio Sercze przeniesiemy się na chwilę nad morze. Słuchajcie, tak, bo gdyby ktoś z was planował teraz pojechać na plażę w Ustce, no to nie polecamy, bo tam jest zakaz wstępu, tam morze wyrzuciło na brzeg pewną substancję. O tym za chwilę punktualnie o 7 w najnowszych wiadomościach na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry. Minęła siódma, czas na wiadomości.
5: Premier znów apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o nowym podatku. Bagnet w plecaku, 13-latek planował atak w swojej szkole. Zakaz wstępu na plażę w Ustce. Morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję. Miriam Lipińska. Premier po raz kolejny, tym razem w nagraniu w mediach społecznościowych, apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowa danina ma sfinansować powrót programu CPN. Donald Tusk podkreślił, że drożyzna na stacjach paliw sama nie zniknie i trzeba działać.
6: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie.
5: Przyjęta przez parlament ustawa to już drugie podejście. Poprzednią prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Informacje o tym polscy policjanci dostali w nocy z niedzieli na poniedziałek z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do domu, w którym mieszka nastolatek, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
7: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
5: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Przyznał, że wcześniej zabił kilka kotów. Teraz 13-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Plaże w Ustce zamknięte z powodu wyrzuconej przez morze substancji ropopochodnej. Urząd Morski w Słupsku zdecydował, że będą zamknięte do czasu usunięcia i zneutralizowania nieznanej na razie substancji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Urząd przekazał, że jedna z jednostek pływających mogła czyścić swoje baki, co doprowadziło do zanieczyszczenia morza i że ma podejrzenia, o którą jednostkę może chodzić. Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, Alfreda Wierusza Kowalskiego, trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Tsonis, która po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się na jego przekazanie do publicznej kolekcji.
8: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat.
5: Mówi minister kultury Marta Cienkowska. Mamy wreszcie złotą polską jesień. Jest ciepło i słonecznie i tak będzie też w najbliższych dniach, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
9: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
5: Ciepła, słoneczna aura utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia, w ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, jak to jesienią.
0: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: To jak słyszeliście w wiadomościach, ta słoneczna, złota polska jesień to jest właśnie... właśnie teraz. To jest ten moment. No i ona jeszcze potrwa, bo dzisiaj na przykład w Suchaczewie okolicach bardzo słonecznie przez cały dzień. Chmur to prawie nie będzie. 22 stopnie Celsjusza, tyle maksymalnie po południu. No póki co jest znacznie chłodniej, w okolicach 8-9, a więc klasyka gatunku, taka jesienna w naszym kraju. Wychodzimy do pracy, no to mamy 6 kurtek na sobie, a wracamy, no to prawdopodobnie wracamy w podkoszulku. No prawie. Niemniej jednak tak będzie. Ciśnienie bardzo wysokie, 1030 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powieje ze wschodu z prędkością 11 km na godzinę.
10: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Pozdrawiamy o poranku wszystkich kawoszy, bo to jest dzisiaj nasze święto, moi drodzy. Święto kawy, międzynarodowe. Ale dzisiaj także jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Dzień Hipochondryka, czy Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. To wszystko 29 września. No i więcej, bo jeszcze najlepsza muzyka w Radiu Sochaczew w poranku. Bloodhound Gang, The Bad Touch na początek siódmej. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. Za chwilę nasz dzisiejszy hit dnia.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: 17 minut po 7. Radio Sochaczew na dzień dobry. Światowy dzień kawy, moi drodzy, dzisiaj w kalendarzu. 29 września. No i z tej okazji pytam was, jakie są wasze ulubione napoje tego typu właśnie. Różne są odpowiedzi, na przykład Katarzyna pisze do nas: czarna smoła, cukier to już profanacja. Pozdrawiam serdecznie. No właśnie, czarna smoła to jest taka kawa, którą wiele osób preferuje. Zresztą ja się do nich zaliczam, także jak najbardziej to rozumiem. Dorota pisze z kolei, że u niej taka klasyka w pracy to kawa mielona z odrobiną cukru, a w domu z ekspresu z cukrem lub mlekiem roślinnym. No i czasem do tej kawy wpadnie też jakieś ciasto domowe. No, do kawki ciasto to jest dobra opcja, jak najbardziej. Jakie są jeszcze wasze odpowiedzi a propos tego, która kawa jest waszą ulubioną? No, pojawia się też ta zbożowa w odpowiedziach. Również są głosy na ten napój. No, a jak to jest u was? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. My gramy najlepsze pozytywne kawałki, na przykład taka nowość, Fastboy, Music Sounds, już teraz na 94 i 9 FM o poranku.

0: O poranku w Radiu Słuchaczów także najnowsze komentarze po wczorajszym meczu Szwecja-Polska. Halo, halo?
1: To jest drama, to jest drama.
0: No także krótko i na temat.
2: Radio Słuchaczew. Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja. Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

Tu Radio Sracza w 31 minut po 7. Jeśli jesteście za kółkiem albo za kółko wsiadacie, no i już za moment będziecie przemierzać drogi Sochaczewa i okolic. Jeśli gdzieś widzicie utrudnienia, o których warto poinformować, no to niezwłocznie nas o nich poinformujcie, dzwoniąc pod numer 46 863 22 22. Jeśli widzicie korki, wszelkiego rodzaju utrudnienia, miejsca, na które warto zwrócić uwagę, no to koniecznie do nas dzwońcie. Trafik, czyli wiadomości dla kierowców już za kilka chwil. Ale żeby się dobrze jechało, no to jedna z najbardziej optymistycznych, pozytywnych piosenek w dziejach. Myślę, że śmiało tak mogę powiedzieć. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, już teraz na 94 i 9 FM. Do samochodu najlepsze.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: W tym momencie może się zakorkować przed rondem w Kuznocinie. Jadąc od Wyszogrodu, czyli zanim na obwodnicę Sochaczewa wjedziecie, to w korku może się utknąć. Delikatne utrudnienia także przy tym drugim rondzie na obwodnicy, czyli rondzie Braci Garszyńskich przy ulicy Żyrardowskiej. Tam czasem trudno się włączyć do ruchu. Duży korek. W tym momencie na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum to już standard, ale faktycznie tam już od skrzyżowania z Gawłowską aż do właściwie całą warszawską ruch jest znaczny. Duży ruch także w Alei Sześciolecia na wysokości Pokoju i Polnej, na wysokości supermarketu, a także skrzyżowania w Trojanowie. To są takie miejsca najbardziej newralgiczne. Sprawdzam, jak sytuacja ma się w Chodakowie. Tutaj ruch umiarkowany, ale bez większych przestojów. Powinniście przejechać płynnie. Jak wygląda sytuacja związana z wylotówkami z Sochaczewa? Na przykład w stronę Wyszogrodu 50. Tu większych kłopotów tak naprawdę nie macie. W odwrotnym kierunku 50. w stronę Żyrardowa też przejedziecie bez problemów w tym momencie. 92 w stronę Warszawy również nie korkuje. No, chyba że w Błoniu. Tam na skrzyżowaniu tak, mogą być korki. To jedyne takie miejsce właściwie. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj pamiętajcie o Nowej Suchej, no bo tam możecie trochę utknąć. 705 w stronę Brochowa, tu bez większych kłopotów. 92 w stronę Łowicza. Płynnie ruch się odbywa tym ciągiem komunikacyjnym. Problemów aktualnie nie zgłaszacie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 3.

0: 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
10: W sprawie tych utrudnień na drogach Sochaczewa i okolic, no to jeszcze informujecie nas o utrudnieniach w Chodakowie.
11: A w Chodakowie od wysokości do Łąkowej stoimy jeden samochód przy samochodzie. Od Chodakowa do Łąkowej.
10: Także od Chodakowa w stronę Łąkowej. Duże utrudnienia w tym momencie, jeśli macie taką możliwość, no to omijajcie to miejsce. Genesis, Land of Confusion, już teraz na 15 minut przed 8.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
16: Jest punktualnie 8:00, czas na wiadomości w Radio Sochaczew.
17: Prace na terenie basenu Orka w Sochaczewie dobiegły końca. To była duża inwestycja. Kolejne gminy z naszego powiatu w żyrardowskich przewozach autobusowych. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie także zdradzamy przepis na ekspresową owsiankę. Najlepsze śniadanie o tej porze roku. Monika. Orka w Sochaczewie gotowy do otwarcia. W ostatnich tygodniach trwała tu przerwa technologiczna. Była dłuższa niż zazwyczaj z uwagi na ważną modernizację, jaką zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
18: Bardzo poważna inwestycja za nami. Wymiana dwóch filtrów odpowiadających za wodę w basenie rekreacyjnym. Filtry zostały wymienione. Wszystko już działa. Zostały filtry uruchomione. Niecki są napełnione. Jesteśmy po badaniach wody. Czekamy na wyniki. Oprócz wymiany tych dwóch filtrów, ogromnych zresztą, wymienione zostały trzy nagrzewnice. Pracownicy się bardzo cieszą, że już będziemy mogli spać spokojnie, bo te urządzenia były po prostu stare. Zapraszamy Państwa od 1 października na pływalnię. Oprócz tych prac takich grubszych, inwestycyjnych, zostały również dużo prac porządkowych. Myślę, że Państwo zauważą też, że wyfugowana została cała Niecka basenowa. Także przejaśniało, no, pracownicy mieli pełne ręce roboty.
17: Mówiła dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno, dziękując pracownikom za ich zaangażowanie.
18: Cały czas pracownicy są na trzech zmianach u nas, również w nocy. Ja bym z tego miejsca chciała bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom na czele z Marzeną Kacprzak, kierownikiem pływalni, za ten wspaniały czas, żeby ten basen służył przez kolejny rok naszym mieszkańcom.
17: Związek Powiatowo-Gminny Żyrardowskie Przewozy Autobusowe zwiększył liczbę członków. Do tej pory z naszego powiatu należały do niego gminy Sochaczew, Teresin i Nowa Sucha. Teraz do tego grona dołączyły Młodzieszyn, Iłów, Rybno i Brochów. W sumie związek skupia obecnie 22 samorządy, co ułatwia mieszkańcom odbywanie dalszych podróży.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Jesienią i zimą szczególnie warto zadbać o zdrowie i odporność. Tu kluczem pozostaje odpowiednie energetyczne śniadanie. Dietetyk Natalia Gawrylczyk-Zielińska poleca ekspresową owsiankę, którą można przygotować dzień wcześniej wieczorem.
19: Wystarczy do miseczki wsypać jedną filiżankę płatków owsianych, zalać te płatki owsiane dwoma filiżankami mleka lub napoju roślinnego, do tego dodać łyżkę nasion chia i do tego na przykład łyżeczkę miodu czy syropu z agawy czy syropu klonowego, wymieszać i odstawić. I tu się dzieje magia w nocy. Ten posiłek fajnie robi się taki gęsty. Wstajemy rano, mamy tak naprawdę już gotową owsiankę, do tego tylko dorzucamy świeże owoce, może jakieś orzechy i mamy pełnowartościowe, zdrowe, szybkie śniadanie.
17: Owsianka dostarcza magnezu, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B. Można ją jeść codziennie.
20: Miriam Lipińska. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
21: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Koźniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
20: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
22: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
20: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
23: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
20: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie. Do portu w portugalskiej stolicy z powodu problemów technicznych musiała zawrócić maszyna lecąca do Nowego Jorku. Nikt nie ucierpiał. Mniej szczęścia mieli pasażerowie innego samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu. Po tym jak na pokładzie w trakcie lotu pojawił się dym, maszyna musiała lądować w Porto, a 14 pasażerów potrzebowało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. To był wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wczoraj właśnie tam odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Film Macieja Kowalskiego został przyjęty owacjami przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
24: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
20: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach od jutra.
0: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Mamy aktualnie ten klasyczny przykład złotej polskiej jesieni, bo naprawdę słonecznie i ciepło dzisiaj do 22-23 stopni Celsjusza, a słońce przez cały dzień. No póki co jeszcze 10 kresek na plusie, jeszcze odczuwalna temperatura na poziomie 8, ale cieplej się zrobi na pewno. Ciśnienie bardzo wysokie, 1030 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 12 km na godzinę.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Dzień dobry, Radio Sochaczew na dzień dobry. Smacznej kawusi, tym bardziej podwójnie życzymy, bo dzisiaj świątecznie. Światowy Dzień Kawy w kalendarzu. Jaką kawę pijecie, jaką lubicie najbardziej? Dajcie znać na naszym Facebooku. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

Radio Słuchaczów na dzień dobry, 14 minut po 8. Jaką wy lubicie kawę? No, o tym piszecie na naszym Facebooku, o to was zresztą pytam. No, odpowiedzi są różne, bo na przykład pojawia się odpowiedź z kardamonem, z cynamonem. Tak, że takie korzenne nuty jak najbardziej pasują. Z mlekiem, bez mleka, z cukrem, bez cukru, z ciachem do tego, a może bez? Dawajcie znać koniecznie. Cały czas czekam i zbieram wasze odpowiedzi w ten Światowy Dzień Kawy. Los Lobos już teraz na rozgrzewkę w Radio Słuchaczew.

0: 29 września z Radiem Słuchacze. Słuchajcie, dzisiaj urodziny obchodzi Andrii Szewczynko. Chyba nie trzeba przedstawiać, legendarny piłkarz, no chociażby znany ze swoich występów w AC Milanie, w barwach którego zdobył Mistrzostwo Włoch, Puchar Anglii, Ligę Mistrzów. Z Chelsea zdobył Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej. Także to on dzisiaj świętuje, ale tak sportowo widzę, bo dzisiaj także Kevin Durant kończy 38 lat. To oczywiście amerykański koszykarz, który od zeszłego sezonu gra w Houston Rockets. Tak, gdyby ktoś się pytał, czy Kevin Durant jeszcze gra, to tak, cały czas. Dzisiaj także 65. urodzin obchodzi Jacek Kawalec, to jest aktor, ale także wokalista zespołu Budka Suflera, z którym no, były różne afery nie tak dawno temu. Pewnie część z was to kojarzy. No, to już wiemy, kto dzisiaj się urodził. Tak, pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj świętują urodziny, imieniny, a także wszystkich kawoszy. Niezmiennie czekam na wasze propozycje dotyczące ulubionej kawy, ale możecie także na przykład popuścić wodze fantazji. Jeśli ktoś ma pomysł na smak kawy, którego jeszcze nie wynaleziono, no to śmiało. Facebook Radia Słuchacze w najnowszy post. Komentarze dla was.
1: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
16: Reklama.

Już za kilka chwil dla wszystkich kierujących najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, jeśli chodzi o drogi. O to, jakie utrudnienia tam spotykamy, jakie korki, o tym już za kilka chwil.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to sprawdźmy, gdzie aktualnie utrudnienia w Sochaczewie okolicach. Most w ulicy Płockiej w stronę centrum to już standard od skrzyżowania z Gawłowską. Duży ruch na Traugutta w okolicach Piłsudskiego, tutaj na przykład okolice Olimpijskiej, Głowackiego, czyli skrzyżowania właśnie z Piłsudskiego, duży ruch. Duży ruch także w Alei Sześćsetlecia, czy w Chodakowie miejscami, może się zakorkować na przykład w stronę Łąkowej, w okolicach mostu, tam duże kłopoty się mogą zdarzyć. Most, a raczej rondo w Kuznocinie, tam przed rondem jadąc od Wyszogrodu również w tym momencie korek. Korek może się tworzyć również przy rondzie braci Garczyńskich, to jest rondo przy ulicy Żyrardowskiej, tam zmienia zdecydowanie. Jak wygląda sytuacja, jeśli chcielibyście wjechać w stronę Żyrardowa? No, przejedziecie bez większych kłopotów 50-ką w stronę Wyszogrodu również, 92-ką w stronę Łowicza, bez kłopotów w stronę Warszawy. Tu na pewno zatrzymacie się na dłużej w Błoniu. 705 w stronę Brochowa, jak już z Chodakowa się wydostaniecie, większych kłopotów nie macie, a w stronę Skierniewic tutaj na pewno w Nowej Suchej powinniście się zatrzymać. Tam utrudnienia w związku z przebudowanym fragmentem drogi.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie.

0: codziennie przez cały rok.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Najważniejsze wiadomości z Czechowej okolic. Już za kilka chwil, za 9 minut, punktualnie o 9:00. Zostańcie z nami.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A w nich m.in. o nowym boisku wielofunkcyjnym, które stanie w Brochowie.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest punktualnie 9.
12: Już dziś w Kramnicach Miejskich inauguracja wyjątkowej wystawy Poznaj grzyby naszych lasów. Gmina Brochów z finansowym wsparciem na budowę boiska wielofunkcyjnego. W tym serwisie także o spotkaniach dla bibliotekarzy. Szczegóły już za chwilę. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Już dziś w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie inauguracja wyjątkowej wystawy Poznaj grzyby naszych lasów. Na ekspozycji zobaczymy kilkadziesiąt realistycznych modeli grzybów, ale organizatorzy zadbali też o odpowiednią scenerię.
13: Mogę powiedzieć, że każdy, kto przyjdzie odwiedzić i zobaczyć wystawę, będzie mógł się poczuć jak w lesie. Będzie niewątpliwie nie tylko walor wzrokowy, ale też wizualny i też będziemy mogli powąchać, myślę, dlatego że prócz grzybów, prócz tych eksponatów będą też naturalne drzewa, krzewy, więc poczujemy się naprawdę jak w lesie.
12: Mówiła Magdalena Kamińska, rzecznik prasowy Kampinoskiego Parku Narodowego. Wystawa będzie dostępna do 2 października.
14: Powiat sochaczewski zasługuje na to, żeby zwrócić uwagę na walor edukacyjny, walor taki estetyczny i żeby ta inicjatywa była kontynuowana przez jeszcze wiele, wiele lat. W naszej okolicy jest wiele lasów, a my wiemy, że mieszkańcy naszego powiatu kochają zbierać grzyby i to jest dla nich, po prostu to jest dla nich. I także serdecznie Państwa zapraszamy.
12: Mówiła Beata Fergińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W ramach wystawy będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. Dla osób indywidualnych, rodzin oraz innych grup zwiedzanie wystawy wraz z klasyfikatorem grzybów będzie dostępne codziennie w godzinach od 14.15 do 18.00.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Rada Gminy Brochów na ostatniej sesji Rady przyjęła do budżetu kolejne środki od marszałka. Pieniądze pozwolą sfinansować budowę nowego boiska wielofunkcyjnego w Brochowie, mówi wójt gminy Brochów Piotr Szymański.
0: Ważne projekty, które polepszają też i warunki tutaj i ofertę sportową w naszej szkole podstawowej w Brochowie. Dzisiaj przyjmujemy dotacje z Departamentu Sportu od samorządu mazowieckiego, od marszałka. 300 tysięcy i dzisiaj, po dzisiejszym dniu będziemy ogłaszać przetarg i w Brochowie powstanie boisko wielofunkcyjne, prawdziwego zdarzenia, takiego typu jak w Lasocinie.
12: W najbliższych miesiącach Biblioteka Pedagogiczna w Sochaczewie zorganizuje szereg warsztatów edukacyjnych tak dla nauczycieli, jak uczniów. Przed każdym z nich o godzinie 9 odbędzie się spotkanie dla chętnych bibliotekarzy z powiatu sochaczewskiego.
15: To są takie spotkania, podczas których nauczyciele, bibliotekarze dzielą się swoimi dobrymi praktykami, wymieniamy się różnymi informacjami, opowiadamy o naszej ofercie, bo też dla tych nauczycieli organizujemy corocznie wyjazd edukacyjny i on też jest zaplanowany w tym roku na 19 maja. A o tym, gdzie pojedziemy, właśnie na pierwszym organizacyjnym spotkaniu teraz 30 września będziemy rozmawiali.
12: Mówiła kierownik biblioteki Elżbieta Szczepińska.
16: Podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać prezydenta do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
17: No jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
16: Według wyliczeń przedstawionych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. A z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw, te stawki będą jeszcze przez jakiś czas się utrzymywać. Po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem odrzutowym, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę uderzył wczoraj blisko polskiej granicy, władze zapowiadają zmiany procedur. Wojsko będzie mogło szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
18: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
16: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 12 stopni Celsjusza aktualnie w Sochaczewie okolicach. Odczuwalna na takim samym poziomie, ale to nie jest wszystko, co dzisiaj zobaczymy na naszych termometrach i odczujemy, bo do 22 kresek na plusie dzisiaj będzie. No i przez cały dzień słonecznie, to słońce nie zgaśnie, chmury nie przykryją, opadów nie będzie. To będzie naprawdę pogodny dzień.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry. Radio Sochaczew na dzień dobry. Pozdrawiamy jeszcze raz każdego Michała, bo to właśnie dzisiejszy solenizant, ale także Michalina. Serdeczne życzenia od Radia Sochaczew w dniu waszego święta. A skoro Michał, no to na przykład przysłowia: po świętym Michale wolno paść na skalę, ptaszki do Michała, zima gdzieś została. Ogólnie mnóstwo jest przysłów ze świętym Michałem. Tak, Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

Dzień dobry. Radio Słuchaczy, na dzień dobry oczywiście. Pytam was dzisiaj o kawę, tak jest, no bo to Światowy Dzień Kawy w końcu. Jaką kawę pijecie, przynajmniej dzisiaj? No, różne odpowiedzi. Czarna, bez cukru, z cynamonem, to jest odpowiedź Bożeny. Pozdrawiamy serdecznie. Inna Bożena życzy smacznej kawusi i miłego dnia, również tego życzymy, pozdrawiamy również. No a na przykład, jak czytam, Jola, to nie dość, że kawę, to jeszcze z karpacką. A to już w ogóle, słodki poranek. Tak, a już za moment, słuchajcie, w Radiu Słuchaczy rozmowa z naszym porannym gościem. Kto nie będzie, o tym za chwilę.

0: A już za chwilę w Radiu Soczew rozmowa z naszym porannym gościem. Dzisiaj przeniesiemy się do gminy Nowa Sucha. Będzie z nami Ireneusz Łukawski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej właśnie. No i o życiu tego ośrodka będziemy za chwilę rozmawiać. Zostańcie z Radiem Soczew.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
14: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
15: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Ireneusz Łukawski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry państwu.
15: Widzimy się po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie, dlatego zanim przejdziemy do oferty GOK-u, tej obecnej, to może krótko mógłby pan podsumować, jak te wakacje wam upłynęły, bo też no nie było tak, że leniuchowaliście.
16: Nie, my nigdy nie leniuchujemy, my cały rok pracujemy. Znaczy, oczywiście jakiś to urlop zawsze jest potrzebny, ale jak najbardziej pracujemy. Oczywiście jak co roku odbywał się u nas półkolonie letnie. Było około 50 dzieci. Półkolonie odbywał się 2 tygodnie w Gminnym Ośrodku Kultury. Oczywiście był bardzo bogaty program podczas tych półkolonii, różne wyjazdy do Mandorii, do wytwórni filmów fabularno-dokumentalnych w Warszawie i wiele różnych innych jeszcze miejsc i tak samo zajęcia na miejscu. Oczywiście też te półkolonie letnie są prowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To są 3 turnusy, więc cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
15: A jakiekolwiek zajęcia w trakcie wakacji były, czy od zajęć akurat przerwa?
16: Od zajęć troszeczkę była przerwa. Trzeba teraz i dzieciakom też dać odpocząć. Wiadomo, wyjeżdżają na wakacje, więc jest tak jakoś ciężko zorganizować jakieś takie zajęcia, ale Gminny Ośrodek, który jest otwarty przez całe wakacje, od godziny 10 do 20 można skorzystać z ping-ponga, z bilarda, są rowerki, można posiedzieć, przyjemnie spędzić czas.
15: I przechodzimy już do tego, co się zaczęło razem z początkiem września od tych zajęć stałych, co w ofercie.
16: Jak zawsze kurs języka angielskiego, który jest na czasie i który jest bardzo potrzebny w obecnych czasach, więc mamy bardzo szeroką ofertę. Te zajęcia się odbywają od poniedziałku do piątku, począwszy od klas 0 po klasę 8 w szkołach podstawowych, a także szkoły średnie i tak również są kursy i dla dorosłych, są kursy początkujące, są kursy też zaawansowane. Zajęcia przeważnie trwają około 1,5 godziny, dla młodszych trwają godzinę, są te zajęcia odpłatne. Cała nasza oferta jest na naszej stronie Gminnego Ośrodka Kultury i można sobie zobaczyć, jeszcze w niektórych grupach są wolne miejsca. Niektóre już może są grupy już zamknięte, ale w niektórych są wolne miejsca, więc jeszcze zapraszam, proszę spojrzeć, przyjmujemy.
15: I jakie jeszcze zajęcia oferuje się?
16: Oczywiście taniec, nowoczesny hip-hop dla najmłodszych naszych dzieciaków. Są 2 grupy. Są to dzieci młodsze, tam 6-8 lat, starsze 9-12 lat. Prowadzą są 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i środy. Są zajęcia z breakdance'a. One się odbywają akurat w czwartek. Grupa początkująca jest od godziny 16 do godziny 17. I potem jeszcze są 3 grupy od 17. O 17 jedna, o 18 i o 19. W zależności od wieku i od zaawansowania te grupy są podzielone. Oczywiście jest też grupa u nas harcerzy. Prowadzi to Hufiec Sochaczewski, stworzył u nas drużynę. Szczerze, bardzo fajnie się rozwijają. Jest to grupa już prawie 20 harcerzy. Byli już i na rajdach byli. Wiem, że sprawności zdobywali różne i są bardzo zadowoleni z tych zajęć. Zresztą to jest, uważam, coś fajnego, harcerstwo, bo to wyciąga dzieciaków z domu i uczy fajnych rzeczy w życiu, takich przydatnych w życiu. Jest to też taka integracja tej młodzieży w dzisiejszych czasach, gdzie jest niestety era smartfonów, tabletów, komputerów, laptopów, a tu naprawdę dzieciaki przychodzą i są bardzo zadowoleni z tego, grupa się rozrasta, nawet bym powiedział.
15: I cały czas można dołączać?
16: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej zapraszam wszystkie dzieciaki do tej grupy harcerskiej. Są bardzo fajne panie druhny, panowie druhowie, którzy naprawdę super ich prowadzą. Poza innymi zajęciami są te zajęcia z nauki gry na gitarze. Ruszamy też z makramą od 14 października. Makrama będzie 2 razy w miesiącu się odbywała w środy. Mamy również zajęcia z rękodzieła. Też odbywają się one 2 razy w miesiącu. Harmonogram zawsze jest na stronie, zawsze można zejść. Oczywiście ci, co chodzą, od razu już wiedzą, w jakie dni się odbywają te zajęcia, ale zawsze można do tych zajęć dołączyć, jak najbardziej zapraszam. No i oczywiście mamy ofertę dla seniorów. Nasi seniorzy, którzy ćwiczą w poniedziałki i środy o godzinie 10:30 są zawsze zajęcia dla seniorów, są to zajęcia nieodpłatne. O godzinie trwają około 45 minut do godziny. bardzo fajne zajęcia takie, które pozwalają tym seniorom pozostać dalej w ruchu, utrzymać dalej tą sprawność swoją fizyczną, co jest niezbędne niestety w takim wieku już seniora, tak?
15: Jeżeli jesteśmy już przy tym wieku senioralnym, to jeszcze macie zajęcia chóru.
16: Tak, mamy zajęcia chóru. To jest chór Cantabile, który jest prowadzony przez Arka Mancarza. Grupa liczy ponad 20 osób, ale grupa jest otwarta. Jak najbardziej chętne osoby zapraszamy. Niekoniecznie muszą być to seniorzy. Oni są otwarci również na młodsze pokolenie, więc jeżeli ktoś jest chętny, żeby pośpiewać sobie, pojeździć na festiwale, reprezentować gminę Nowa Sucha gdzieś poza granicami gminy, ale też i na terenie gminy, więc serdecznie zapraszam. Tym bardziej, że ostatnio chór Cantabile był na festiwalu w Wilanowie, gdzie odniósł ogromny sukces. To był drugi festiwal mazowiecki senioralnych zespołów śpiewaczy szlagiery starej Warszawy. Zostali oni docenieni i zdobyli nagrodę specjalną festiwalu, więc to było ogromne wyróżnienie dla Cantabile, a my się bardzo cieszymy, że oni tak promują naszą gminę poza naszymi granicami, też na terenie Warszawy. Zapomniałbym jeszcze o śpiewaniu, jak jesteśmy, to jeszcze chciałbym wspomnieć, że mamy zajęcia wokalne, które prowadzi pani Weronika Migda. To zajęcia może świeże, dotyczyły w kwietniu, w okresie letnim była przerwa, ale teraz z powrotem ruszyliśmy z tymi zajęciami. Spora już jest grupka, około 10 dzieci. Zapraszam, grupa jest otwarta, jak najbardziej zapraszam. Widzę, że dzieci są bardzo zadowolone z prowadzenia tych zajęć. Mam nadzieję, że ktoś tam gdzieś może zaistnieje gdzieś dalej, jak się teraz pouczy śpiewać. Dzieciaki się już zaprezentowały na imprezie powitania lata w Nowej Suchej, której dzieci śpiewało, bardzo pięknie śpiewali. Świetnie przygotowała ich pani Weronika, więc zapraszam.
15: Powiedział pan już trochę o tych zajęciach tanecznych, że taniec nowoczesny, że breakdance, ale też klasyka.
16: Tak, oczywiście. We wtorki jest, są zajęcia z salsy, ale też są zajęcia z tanga. Jest to z takiego programu Działaj Lokalnie, już im pozyskali fundusze i są prowadzone zajęcia z tanga. Nabór już oczywiście był, nie wiem, czy jeszcze do końca są jakieś jeszcze miejsca wolne, ale zawsze proszę, żeby spoglądać na naszą stronę, bo na naszej stronie zawsze jest o tym, co się ma wydarzyć, a aktualne rzeczy są tam, więc w ramach tego programu jest właśnie tango, jest nauka tanga, ale też jest nauka tanga. Proszę spojrzeć dodatkowo, że można się zapisać na dodatkowe tango i można przyjść na zajęcia nie w ramach Działa Lokalnie, tylko jest pan, który zaoferował się, który też może poprowadzić takie zajęcia. Proszę zajrzeć na naszą stronę. Tam wszystkie informacje są. W ramach tego Działa Lokalnie również odbywają się zajęcia dance fitness. To jest takie już bardziej połączenie sportu z tańcem. Odbywa się to w piątki o godzinie 19. Zajęcia są nieodpłatne.
15: Cieszą się powodzeniem?
16: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Aczkolwiek miejsca jeszcze są. Jeszcze zmieścimy parę osób na sali. Sala jest dosyć spora, więc zapraszam. Poruszajmy się, oczyśćmy głowy troszeczkę i przyjdźmy poruszać nasze ciało. Zapewniam, że to jest bardzo fajna forma relaksu, spotkania. To jest nawet nie tylko sam taniec, ale rozmowa z nimi ludźmi, spotkanie w miłej, przyjemnej atmosferze.
15: Wiem też, że ma pan ze sobą plakat i zaproszenie specjalne.
16: Tak, tak, sołtysi z gminy Nowa Sucha zorganizowali takie fajne spotkanie z aktorem, z panem Henrykiem Gołębiewskim. Ono odbędzie się 9 października o godzinie 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej Kozłów Szlachecki. Więc serdecznie zapraszam. Pewno pana Henryka Gołębiewskiego znają różne osoby z filmów, tak? Więc zapraszam serdecznie. Będzie pewno przyjemnie, sympatycznie, jak zawsze.
15: I tutaj musimy już postawić kropkę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Ireneusz Łukawski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.
16: Dziękuję bardzo. Może nie wszystko wszystkim powiedziałam, ale zapraszam na naszą stronę. Na pewno tam wszystko jest, więc mamy ograniczony czas, ale cieszę się, że mogłem powiedzieć o tym, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
17: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
13: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: jutra. Wolne duchy, czyli męskie granie orkiestra w Radiu Sochaczew. Za 9 minut, a właściwie już 8, będą najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi o tym, że słuchajcie, ciepła jesień zmienia zwyczaje ptaków, bo okazuje się, że nawet gatunki, które wcześniej nie zimowały w Polsce, zaczęły zimować. O tym już za moment, jakie to gatunki.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Będą także te wiadomości sportowe.

0: Zapytaj mnie.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: Za mieszkańcami Lubelszczyzny i Podkarpacia niespokojny poniedziałek. Dwóch nastolatków na kominie dawnej elektrociepłowni w Łodzi. Ciepła jesień zmienia zwyczaje ptaków. Miriam Lipińska. Wschód kraju z alertami RCB. Wczoraj mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilkukrotnie dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. To w związku z uderzeniem drona blisko polskiej granicy w Dorohusku. Syreny zawyły m.in. w Lublinie. Wojewoda lubelski zapewnia, że służby cały czas pracują w stanie podwyższonej gotowości, choć wczoraj wiele osób alerty RCB dostało z opóźnieniem, a syren nie było słychać. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przybywa.
13: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wyjmujemy cały czas te kolejne urządzenia.
12: W sumie w całym regionie zawyło ponad 600 syren. Docelowo do końca roku na Lubelszczyźnie stanie ponad 1000 urządzeń. Dzięki temu ich sygnał ma być bardziej słyszalny. Miała być dobra zabawa, było o krok od tragedii, a skończyło się dużą akcją służb. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin na terenie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Udało im się dostać na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Podczas wchodzenia, bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu, w pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu i wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowej wersji powieści Bolesława Prusa, ale też filmowi w reżyserii Macieja Kawalskiego, który wczoraj miał swoją uroczystą premierę. Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do powieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja wzorowana na lalce. Nie odkrywamy niczego nowego, twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
14: Ja myślę, że trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi, i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
12: Film Lalka z plejadą gwiazd w kinach do obejrzenia od środy. Tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle. Obecne ocieplenie, jak wynika z prognoz, na razie z nami zostanie. Takie wysokie temperatury jesienią zmieniają zachowania ptaków. Niektóre gatunki ponownie śpiewają tak jak wiosną, inne przesuwają porę odlotu do ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
15: Są jeżyki, jaskółka, oknówka, bocian. A mamy
16: one już odleciały.
15: Tak, one w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają posiadają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba.
0: Rozumiem, że możemy się spodziewać,
15: później,
0: że odlecą.
15: Tak. No i długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, 2 tygodnie właśnie odlot.
12: To między innymi szpaki i czajki. Te ostatnie zaczęły nawet zimować w Polsce.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do przerwy wydawało się, że jest dobrze. Po końcowym gwizdku zostało już tylko rozczarowanie. Polska w drugim meczu Ligi Narodów przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Kibice stadion w Solnie opuszczali sfrustrowani.
19: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
20: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
21: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
18: Oczywiście podobne nastroje towarzyszyły naszym piłkarzom, głównie obrońcom, którzy popełniali proste błędy, mówi Przemysław Wiśniewski.
22: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam, w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzeloną.
18: To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale selekcjoner Jan Urban wciąż wierzy w swoją misję.
23: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
18: Może łatwiej będzie w piątek w Warszawie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Spójrzmy wyżej na dywizję A. Francja pod wodzą Zinedina Zidana, skromnie bo skromnie, ale wygrywa po 1-0. Wczoraj na wyjeździe z Belgią po golu Michaela Olise w 88 minucie. W Stambule zabawili się Włosi, pokonali Turcję 4-2. Dziś wieczorem dwa ciekawe mecze: Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja. Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju tenisowym w Tokio. W eliminacjach przegrał dziś z Francuzem Arturem Filsem 2-6, 6-3, 1-6. W chińskim Chengdu dziś finał turnieju ATP 250. Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację Grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal w tym wyścigu wywalczyła Katarzyna Niewiadoma Fini.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
24: Radio Sochaczew, na dzień dobry. Światowy Dzień Kawy. Ja wiem, że o kawie mówimy wam właściwie codziennie, ale dzisiaj z racji święta pytam się, jaka kawa jest waszym zdaniem najlepsza. Robert napisał do nas, że kawa to tylko ta świeżo mielona, wtedy jest to, co lubię, czyli jej zapach w całym domu. No, zdecydowanie zapach kawy również wchodzi w skład tego magicznego rytuału, a więc dzisiaj nie tylko smacznej kawusi, ale też pachnącej kawusi wam życzymy. Ken Laszlo na początek 10:00, Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: 22 minuty po godzinie 10 i tu Radio Słuchacze, a tymczasem wracamy do tego, co działo się w miniony weekend, czyli do Ekstraligi Rugby. Mecz Energa Ogniwo Sopot, RC Orkan Sochaczew, to spotkanie, które miało miejsce w minioną sobotę. Jak ten mecz ocenia trener sochaczewskich rugbystów Tomasz Malesa?
1: Wyciężyliśmy po bardzo ciężkim pojedynku, to nie był łatwy mecz. Nie do końca byliśmy faworytem w tym spotkaniu. Ostatnie mecze z Ogniwem Sopot, półfinałowe, no nie były po naszej myśli, ale jestem dumny z całej drużyny, bo zostawili dzisiaj naprawdę mnóstwo zdrowia. Niesamowita postawa, heroiczna w obronie, dzisiaj zaowocowała zwycięstwem. Może to nie był najlepszy mecz w ofensywie naszej drużyny, natomiast to, co zawodnicy dzisiaj pokazali w obronie, to jeden wielki ukłon i mogę to głośno powiedzieć. Z tej drużyny, całym sztabem jestem bardzo dumny i cały Sochaczew jest dumny.
0: No takie słowa trenera zdecydowanie podbudowują. O szczegółach piszemy także na tusochaczew.pl.
2: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów. Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radio Sahacza. 19 minut do 11, a tymczasem jeśli interesuje Was moc informacji z Sahaczewa i okolic, no to chodźcie i sprawdzajcie, co dzieje się na tusahaczew.pl. Tam m.in. o nowym rajdzie w Sahaczewie z niespodzianką, czyli przeprawą pontonem przez Bzurę. Jeśli o takim wydarzeniu, takiej imprezie nie słyszeliście, no to wchodźcie i sprawdzajcie szczegóły. Na tusahaczew.pl także m.in. z kroniki policyjnej, kryminalnej o tym, że pewna pani chciała kupić kampera, a straciła kilka tysięcy złotych i to u nas na terenie powiatu sahaczewskiego. Jest także obszerna fotorelacja o tym, jak trenują sahaczewscy żołnierze, bo rzeczywiście takie szkolenie na torze napalmowym ostatnio miało miejsce. Jak wyglądało? Na tusahaczew.pl to sprawdzicie, wchodźcie, no i bądźcie na bieżąco.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sahaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
1: Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
9: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz...

0: Kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: dolar.
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 zł za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: No i mamy godzinę 11. Mamy też wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Obszar górniczy w Sochaczewie to nowość, która rodzi konkretne skutki. Szczegóły już za chwilę. Za nami posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Sprawca ostrzelania pociągu relacji Warszawa-Skierniewice zatrzymany. Monika Figut. Przechodzimy do wiadomości lokalnych. Mało kto wie, że mamy w Sochaczewie obszar górniczy. To skutek realizowanej inwestycji geotermalnej. Ta nowość ma konkretne skutki dla wszystkich, którzy będą chcieli wykonać jakiekolwiek odwierty, na przykład budując studnię głębinową.
11: Musimy wszystko zalegalizować w ten sposób, że trzeba wykonać projekt, plan ruchu zakładu górniczego. Czyli jak ktokolwiek składa nawet projekt robót wykonania właśnie studni, a jest to na obszarze górniczym, to dodatkowo poza takim projektem trzeba zrobić plan ruchu zakładu górniczego. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz z uzgodnieniem w urzędzie górniczym, czyli dodatkowy czas, a może to być nawet i pół roku.
10: Mówiła geolog powiatowa Agnieszka Wilamowska. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że wyznaczony w Sochaczewie obszar górniczy jest bardzo duży.
11: Zaczyna się mniej więcej od ulicy Olimpijskiej, tutaj gdzie są domki przy ulicy Olimpijskiej. Ciągnie się aż mniej więcej do Karwowa. Z drugiej strony mamy w okolicach Chodakowa. Jest to ogromny obszar, gdzie jest bardzo dużo działek, gdzie są domki jednorodzinne, więc tam właśnie osoby, które chciałyby wykonać studnię albo pompę ciepła, w głębną, to muszą mieć gdzieś z tyłu głowy, że również poza samym projektem trzeba będzie wykonać jeszcze plan ruchu zakładu górniczego.
10: Za nami posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Uczestniczył w nim m.in. wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski, który podczas ostatniej sesji Rady Gminy przedstawił najważniejsze informacje ze spotkania.
12: Szpital uzyskał kontrakt na 91 miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Uroczyste otwarcie ZOL-u planowane jest w październiku, to duże osiągnięcie szpitala. Oprócz tego, że zaległości płatnicze w stosunku do szpitala są duże, no to boryka się z bieżącymi płatnościami, ale jest w województwie mazowieckim bardzo wysoko w rankingu szpital powiatowy w Sochaczewie.
10: Policjanci komendy w Żyrardowie zatrzymali sprawcę ostrzelania pociągu relacji Warszawa-Skierniewice. Zniszczeniu uległo 8 szyb zewnętrznych i przednia szyba pociągu. Straty oszacowano na 200 tysięcy złotych.
0: Żyrardowscy policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu żyrardowskiego, podejrzanego o zniszczenie mienia. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet, z którego, jak ustalono, miał oddawać strzały w kierunku pociągu. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim. 19-latek przyznał się do popełnienia czynu. Wobec mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór. Sprawa będzie miała dalszy ciąg przed wymiarem sprawiedliwości. Za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a sąd może dodatkowo orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.
10: Mówiła starsza sierżant Monika Michalczyk.
1: Sąd rodzinny zajmie się dziś 13-latkiem z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Wczoraj rano do jego domu weszli policjanci, którzy znaleźli w spakowanym do szkoły plecaku bagnet, a w mieszkaniu tasak. Chłopak został przesłuchany w obecności ojca, przyznał się do zabicia kilku kotów i do planowania ataku na przypadkowe osoby w szkole. Na razie 13-latek jest w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu w swojej sprawie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej są alarmowani o zagrożeniu z powietrza. Syreny zawyły m.in. wczoraj po południu, choć jak mówią mieszkańcy Lublina, nie wszędzie było je słychać.
13: Ja żadnych syren, będąc w różnych częściach miasta między 15 a 18, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia. Powiem szczerze, zupełnie nie wiem już, co mam o tym myśleć.
1: Mówi pani Agnieszka, o zagrożeniu dowiedziała się dopiero po powrocie do domu z portali informacyjnych. Tam, gdzie syreny były słyszalne, na stacjach benzynowych, w sklepach czy aptekach, mimo alarmu pracy nie przerwano. A należało to zrobić, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
14: Takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji i takie, które jest oddalone od okien.
1: Kluczowe jest, by to, gdzie się schowamy, wiedzieć wcześniej.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: W kwestii pogody bardzo ważne rzeczy. 1 stopień ledwie na plusie, biorąc pod uwagę tabelę grupy H w Lidze Narodów i wyniki Polski, ale każdy, kto oglądał ostatnie dwa mecze, czuje się ewidentnie zmrożony i poruszony, moi drodzy, no ale cóż, lepiej to odpuścić i zostawić. Jak coś nie działa, to znaczy, że lepiej nie będzie. 16 stopni mamy za to w Sochaczewie, tutaj słońce świeci, ewidentnie wiatr do 20 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza i perspektywa najbliższych dni jest całkiem niezła, bo jeszcze mamy piękną, złotą jesień z temperaturami powyżej 20 stopni co najmniej do weekendu. Chmury mogą się przetrafić, ale raczej powinniśmy się zachwycać słońcem co najmniej do pierwszych dni października, więc pięknie będzie w najbliższych dniach, pięknie.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Powiem wam tak, Piotr Kupicha śpiewał w pustej szklance pomarańcze. Oskar Tomczyk śpiewał w pustej szklance fusy po kawie, bo dzisiaj dzień kawy, co słyszeliście o poranku, więc od kawusi będzie trzeba dyżur zacząć. Poza tym ogólnopolski dzień głośnego czytania, światowy dzień serca. No a serce moje mocniej zabiło, dlatego że miałem nie wyłączać pewnej rzeczy tutaj na naszym komputerze pracowniczym i wyłączyłem. I najgorsze i najlepsze będzie to, że teraz będzie trzeba iść na dół do szefa i się tłumaczyć. Także jeżeli wy myślicie, że macie zły dzień, to ja też.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Ale damy radę razem, tak sobie myślę, bo przecież Secret Service na początek, do tego Sean Baker i najlepsza muzyka w Radio Sochaczew. Dzień dobry, 7 po 11.

0: Dawid podsiadło na błysk, moi drodzy, na błysk. To błyszczeli wczoraj, wiecie, kto błyszczał. Tak, żeby już nie wracać do tego smutnego tematu związanego z wczorajszym meczem, ale tak to jest, jak się ogląda tych, którzy grają w piłkę i tych, którzy próbują. Ale podsumowując wątek sportowy, można powiedzieć, że i siatkarze, jak zawsze, i piłkarze, jak zawsze. Natomiast wracamy na grunt naszego powiatu. Rozpoczęte w ubiegłym roku jesienne spotkania z rekonstruktorami organizowane przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą mają swoją kontynuację, tym razem w formie rajdu. W ubiegłym roku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprosiło właśnie na pierwsze jesienne spotkania z rekonstruktorami. No i teraz będziemy mieć kontynuację tego odcinka. Wydarzenie 11 października. Do przejścia będzie 12 km w przemierzeniu pozostałej trasy. Pomoże autobus. I co ciekawe, ponton, takie urozmaicenia będą, moi drodzy. I o tym wszystkim przeczytacie na głównej stronie portalu tusochaczew.pl. No i tych wydarzeń historycznych będzie trochę w najbliższym czasie. A szczegóły właśnie znajdziecie tutaj. Zresztą do tego tematu będziemy wracać, bo to jest bardzo ciekawy plan. A u nas już na horyzoncie antenowym oczywiście rozmowa z naszym gościem, z gościem z Urzędu Miasta. Będzie Jakub Okraska, który zajmuje się komunikacją zewnętrzną i porozmawiamy o tym, co dobrego dzieje się właśnie u nas w mieście.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
13: Gościem audycji jest Jakub Okraska, kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Dzisiaj chcemy przypomnieć projekt, który działa już u nas od ładnych kilku lat. Mowa o Sochaczewskiej Karcie Mieszkańca. Czym w ogóle jest Sochaczewska Karta Mieszkańca?
14: Tak, Sochaczewska Karta Mieszkańca to program, który w naszym mieście działa od 2016 roku i jego głównym celem jest docenienie mieszkańców naszego miasta, którzy tutaj mieszkają i tutaj rozliczają swoje podatki.
13: Taki jest cel, a kto ją może posiadać?
14: Mieszkańcy Sochaczewa, czyli osoby, które mieszkają w naszym mieście i w swoim zeznaniu podatkowym wskazują Sochaczew jako miejsce zamieszkania. Karta przeznaczona jest zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Osoby pełnoletnie składają wniosek we własnym imieniu, natomiast w przypadku dzieci do 18 roku życia robi to rodzic lub opiekun.
13: Jak ją wyrobić?
14: Procedura jest prosta. Trzeba wypełnić odpowiedni wniosek. Formularze przeznaczone są dla osób pełnoletnich oraz, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dla osób niepełnoletnich. Formularz można pobrać ze strony internetowej miasta Sochaczew, gdzie znajduje się zakładka poświęcona Sochaczewskiej Karcie Mieszkańca, lub można otrzymać wniosek w Urzędzie Miejskim, a sprawami związanymi z kartą mieszkańca zajmuje się Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego. Tutaj tak tylko przypomnę, znajduje się ten wydział na trzecim piętrze, pokój 425.
13: Żeby wyrobić kartę mieszkańca, trzeba mieć przy sobie nie tylko dowód osobisty. Jakie dokumenty trzeba przygotować dokładnie?
14: Przede wszystkim potrzebujemy, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, wypełnionego wniosku oraz kopii pierwszej strony naszego zeznania podatkowego PIT. I tutaj chciałbym tylko uspokoić mieszkańców. Na pierwszej stronie zeznania podatkowego nie ma informacji o wysokości naszych dochodów. Chodzi o potwierdzenie, że jako miejsce zamieszkania wskazaliśmy właśnie miasto Sochaczew.
13: Czyli taka weryfikacja tego, że faktycznie tymi Sochaczewianami jesteśmy. I ważne pytanie, często zadawane przez mieszkańców, czy karta jest płatna?
14: Pierwsze wydanie Sochaczewskiej Karty Mieszkańca jest bezpłatne. Jeśli natomiast kartę zgubimy albo zostanie ona zniszczona i będziemy potrzebowali wyrobienia duplikatu, wydanie tego duplikatu jest już odpłatne, a opłata wynosi 10 zł.
13: Czyli symbolicznie najważniejsze, że ta pierwsza jest bezpłatna i jeśli jej nie zgubimy, nie zniszczymy, to może nam służyć latami. Ale no właśnie, wydana Sochaczewska Karta Mieszkańca to nie jest raz na zawsze. I tu pytanie, jak długo jest ważna?
14: To właśnie bardzo ważne pytanie, ponieważ Sochaczewska Karta Mieszkańca jest wydawana terminowo z opcją przedłużenia. Uprawnienia związane przyznawane są na 12 miesięcy. Dlatego warto sprawdzić ten termin w swojej karcie mieszkańca. Jeżeli chcemy zachować ciągłość korzystania ze wszystkich ulg i uprawnień, wniosek o przedłużenie należy złożyć 30 dni przed upływem jej ważności. I tutaj tylko jedna rzecz, którą chcielibyśmy zaznaczyć. Dla osób powyżej 75 roku życia Sochaczewska Karta Mieszkańca jest bezterminowa.
13: O, proszę bardzo. No i tu jeszcze jedno, bardzo chyba najważniejsze pytanie, bo przecież ta Sochaczewska Karta Mieszkańca jest po coś, a zatem jakie korzyści z jej posiadania płyną?
14: A tych korzyści mamy naprawdę sporo. Przede wszystkim możemy bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w naszym mieście. To jest chyba jedna z najważniejszych korzyści. Do tego dochodzą zniżki na ofertę własną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czyli między innymi basen, lodowisko czy wypożyczalnia kajaków na plaży miejskiej. Mamy również zniżkę na ofertę własną Sochaczewskiego Centrum Kultury. Kolejna korzyść to zniżki na normalne bilety jednorazowe do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Karta daje też korzyść w strefie płatnego parkowania. Po aktywacji karty za wniesioną opłatę otrzymujemy 15%, o 15% dłuższy czas parkowania. Do tego dochodzą również preferencje dotyczące kolejności przyjmowania dzieci i mieszkańców do miejskiego żłobka, przedszkoli i szkół. Oczywiście z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zasad rekrutacji.
13: Czyli tych korzyści rzeczywiście sporo. Jeszcze taka informacja, że do tego programu mogą dołączyć także przedsiębiorcy.
14: Zgadza się. Jeżeli mówimy tutaj o korzyściach, nie możemy pominąć sektora prywatnego. Mamy kilku przedsiębiorców, którzy już dołączyli do tego programu. Są to m.in. Akademia Avendi, Kryptonim IT, i świadectwa rzeczoznawcy majątkowi oraz przedsiębiorstwo, firma Pewny E-Lokal. I tutaj z tego miejsca chciałbym zaprosić przedsiębiorców do dołączenia do właśnie naszego programu, aby dać troszeczkę korzyści naszym mieszkańcom, ale również firma z pewnością tutaj przyczyni się do czynienia dla właśnie naszych mieszkańców dobra, ale i dla firmy też będą wymierne korzyści.
13: Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze takiej karty nie posiadają, do dołączenia do programu.
14: Jak najbardziej. Zdecydowanie chcemy do tego zachęcić. Tym bardziej im więcej mieszkańców dołączy do naszego programu, tym bardziej atrakcyjny będzie cały ten program i tym więcej korzyści będziemy mogli jako Urząd Miejski stworzyć.
13: A zachęcał do tego Jakub Okraska, kierownik Referatu Komunikacji Zewnętrznej Urzędu Miasta w Sochaczewie. Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję bardzo.
12: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broń.
2: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Bloomer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 12.
1: Za nami marszałkowska konferencja Świadomy Senior. Zdrowie bez uzależnień. Od tego zaczynamy. W tym serwisie będzie też o znaczących sukcesach Koła Gospodyń Wiejskich z Paprotni i o świetnej formie naszych jednostek OSP na zawodach pożarniczych. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Za nami konferencja Świadomy Senior – Zdrowie bez uzależnień, zorganizowana przez Samorząd Mazowsza i Radę Seniorów Województwa Mazowieckiego. W programie znalazły się m.in. wykłady lekarzy, prelekcje farmaceutów oraz warsztaty. Dlaczego organizacja takich wydarzeń jest istotna? O to pytaliśmy Agnieszkę Gonczarek, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim.
2: Zależy nam na tym, żeby seniorzy wychodzili z domu. Dzisiaj zorganizowaliśmy konferencję, żeby porozmawiać na temat świadomości seniorów, na temat bezpieczeństwa seniorów i na temat profilaktyki. Będziemy mówili o programach polityki zdrowotnej, o działaniach dla seniorów, tak by zachęcać seniorów do integracji, do wychodzenia z domu.
1: Na miejsce przybyli reprezentanci Sochaczewa, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia wraz z przedstawicielkami Sochaczewskiej Rady Seniorów.
3: Sochaczew przyjechał do Żyrardowa, ale w bardzo konkretnym celu. Dzisiaj odbywa się tutaj ważna, myślę, konferencja, czyli będzie pewnie sporo tej wiedzy, którą później można seniorom w Sochaczewie również przekazać.
4: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że spotkanie jest organizowane przez Radę Seniorów Województwa Mazowieckiego. W Sochaczewie też już od pewnego czasu działa Rada Seniorów. Jest ze mną też przewodnicząca Rady Seniorów, pani Jolanta Kawczyńska i dwie członkinie Rady, także na pewno spotkanie będzie dla nas bardzo owocne.
1: Pierwsze miejsce na festiwalu powideł olenderskich, nagroda na wojewódzkim etapie konkursu Polska Smakuje, czy pierwsze miejsce na konkursie KGW w Nowej Suchej. Takimi wynikami może poszczycić się Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni. W rozmowie z naszymi gośćmi pytaliśmy o to, jak to się dzieje, że tak dobrze gotują.
5: Myślę, że jest to radość ze spotkań. Jednocześnie każda z nas wnosi coś z własnego domu, z własnej rodziny, od babci, mamy. Te spotkania tworzą na taką wspólną radość. To nie jest tylko samo gotowanie, to jest wymienianie jakichś tam spraw, które się dzieją w każdej z nas w życiu. Są jakieś tam różne pomysły, przepisy, no i zawsze chcemy ugościć, czy robimy to na konkurs, czy robimy to dla siebie, jak najlepiej, tak jakbyśmy sami chcieli zjeść.
1: Mówiła Marzena Gorzelak z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci. I zmieniamy temat. Świetna forma naszych jednostek OSP w zawodach pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. A więcej na ten temat wie Bartek Staniaszek.
0: To był wspaniały dzień dla jednostek OSP reprezentujących powiat sochaczewski podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych w Kozienicach. To specjalny turniej sprawdzający sprawność fizyczną, zręczność oraz umiejętności bojowe druhów strażaków. Głównymi konkurencjami są ćwiczenie bojowe, czyli szybkie rozwinięcie linii wężowych i podanie wody do celu oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami. W niedzielę obie ekipy reprezentujące powiat i przy okazji gminę Teresin wywalczyły brązowe medale. Na najniższym stopniu podium stanęły męska drużyna OSP Paprotnia i żeńska drużyna OSP Szymanów. Druhowie z Paprotni wykręcili najlepszy czas ćwiczenia bojowego w całym województwie mazowieckim.
1: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A na razie jest pięknie. Wiosna, chciałem powiedzieć, a to jesień. Jednak jesień, moi drodzy. Błękit nieba zachwyca. Słońce świeci, mamy 19 stopni w Sochaczewie, wiatr do 20 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza, to cieszy, więc korzystajmy z tych chwil na świeżym powietrzu po pracy. Naprawdę, naprawdę, bo każdy dzień na wagę złota niedługo będziemy siedzieć, wychodzić z pracy i będzie ciemno i będziemy żałować, że człowiek mógł hasać nieco dłużej na powietrzu albo jeździć rowerem chociażby. 22 stopnie to dzisiejszy wynik maksymalny, 21 stopni jutro, 20 w czwartek, 21 w piątek, sporo słońca w tym tygodniu i w okolicach 20 stopni. także w nadchodzący weekend. Opadów na horyzoncie brak.
6: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
0: 7 minut po godzinie 12, a dziś w kalendarzu także Dzień Kuriera i Przewoźnika, więc wszystkim tym pocztowcom, listonoszom, kurierom, przewoźnikom, dostarczycielom, dostawcom życzę spokojnego dnia i życzę tego, by klienci, by osoby, z którymi się spotykacie na co dzień, by doceniały wasz fach, robotę i tempo pracy, bo wiem, że w tej pracy tempo jest naprawdę niezłe. Także spokojnych dróg, samych lekkich paczek i wszystkiego najlepszego.
8: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
0: Lizot i weekend na początek, 7 po 12, 29 dzień września, wtorek z Radiem Sochaczew.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą wór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Dokładnie, moi drodzy, dokładnie 17 minut minęło od godziny 12, a nam się tutaj nastrojowo zrobiło za sprawą Paula Younga, Every Time You Go Away. Ten hit słyszeliście przed momentem, wcześniej w hicie dnia Michał Szczygieł, Tylko na mnie patrz. A przed nami Elo, między innymi Sigala, Alice in Lover, Life is Life. Usłyszymy także i Kasię Popowską, właśnie przyjdzie taki dzień. W wolnej chwili oczywiście tradycyjnie zachęcam do klikania na tusohf.pl, gdzie tam nie klikniecie, to ciekawy artykuł, więc na głównej stronie chociażby informacje o nowych imprezach w mieście, także bezpłatna mammografia dla mieszkanek Sochaczewa, i to jest news dosłownie sprzed kilku chwil, w związku z tym, że potrzeba jest konkretna, by się badać. 6 października sochaczewianki będą miały okazję skorzystać z badań mammograficznych. Skorzystają panie nieobjęte programem NFZ, czyli poniżej 45 roku życia i powyżej 74. Na bezpłatne badania mammograficzne właśnie zapraszamy 6 października we wtorek w godzinach od 9 do 17 na placu Kościuszki.
1: Gra dla was Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
17: Reklama.

24 minuty do godziny 13. Moi drodzy, życie pisze różne scenariusze. Naprawdę. Czasem okazuje się, że trzeba nieść pomoc tym, którzy do tej pory nieśli pomoc innym. Panią Milenę Bulwan, rzecznika Straży Pożarnej w Sochaczewie, Państwowej Straży Pożarnej, znacie doskonale, także z komunikatów w Radiu Sochaczew. No i okazuje się, że w pierwszej połowie września u pani Mileny zdiagnozowana została poważna choroba. Kilka najbliższych miesięcy spędzi w szpitalu, a w domu czekają mąż, troje dzieci, a w pracy całe strażackie grono przyjaciół i współpracowników. No i w związku z tym pojawił się apel, że jeśli chcielibyście pomóc albo zadziałać w tej sprawie, to nic, tylko zgłosić się trzeba do DKMS-u i poszukujemy genetycznego bliźniaka. I to jest, moi drodzy, jedyna rzecz, którą możemy zrobić, żeby w jakiś sposób pomóc. Zachęcam Was do rejestracji, nie jest to skomplikowane, szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl, także na stronie Państwowej Straży Pożarnej. No i pozostaje mocno trzymać kciuki, by jak najszybciej problem udało się rozwiązać, bo jak najszybciej genetycznego bliźniaka udało się znaleźć. Życzymy zdrowia i wytrwałości i oczywiście pozdrowienia i słowa otuchy i wsparcia także dla całej rodziny i przyjaciół pani Mileny.

0: autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzone

0: kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.

0: Years and Years, 7 minut przed 13, moi drodzy. Kierunek wiadomości w Radiu Sochacze w to za moment. Jeszcze Oskar Cyms pojawi się u nas bez końca, a po godzinie 13 nieco o piłce nożnej i o kolejnych meczach, które niestety będzie nam trzeba obejrzeć względem meczów Ligi Narodów, w których gra Polska. Znaczy gra, usiłuje grać, rywale grają, Polacy usiłują grać.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
11: Punktualnie o godzinie 13 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na kolejnych zakupach. Szczegóły już za chwilę. Za nami konferencja Świadomy Senior. Zdrowie bez uzależnień. Byliśmy na miejscu. Już dzisiaj dzień otwarty w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie. Wiadomości lokalne. Monika Figut. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie wyłonił dostawcę używanego autobusu oraz wykonawcę, który wdroży, zapewni wsparcie i pomoc techniczną dla systemu informatycznego służącego do obsługi strefy płatnego parkowania. Wartość obu zamówień to prawie 400 tysięcy złotych brutto. To nie koniec inwestycji sochaczewskiego ZKM-u. Spółka przygotowuje się również do montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
13: Mamy nadzieję, że do listopada już te stacje ładowania na terenie naszej naszej bazy staną, czyli przy Alei 600-lecia 90. Będą to dwie stacje ładowania. Jedna będzie na terenie bazy, na zewnątrz, jedna będzie w garażach zamontowana, czyli po dwa autobusy będą się ładowały. Autobusy mamy nadzieję, że dwa dostarczone zostaną w listopadzie, 7-metrowy i 9-metrowy i dwa w przyszłym roku w czerwcu. Takiej samej długości.
12: Mówiła dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie Beata Furman. Z inicjatywy Mazowieckiej Rady Seniorów w Żyrardowie odbyła się konferencja pod hasłem Świadomy senior, zdrowie bez uzależnień. Była to jedna z 9 konferencji, jakie odbywają się na terenie naszego województwa. Chodzi o to, by seniorzy wyszli z domu, ale przede wszystkim, aby zdobyli wiedzę o zdrowiu i profilaktyce u źródła.
14: Ten rok to jest tym rokiem zdrowia i takich konferencji troszkę się odbywa. Staramy się brać udział, bo jest to dla nas bardzo ważne, że ktoś się zajmuje sprawami seniorów i chce nam przedstawić te najważniejsze rzeczy. A my jesteśmy chłonni wiedzy, więc przychodzimy.
15: I to też jest taki swego rodzaju prestiż, myślę, i wyróżnienie, że ta konferencja odbywa się akurat tutaj w żyrardowskiej resursie.
16: Jest to promocja żyrardowa, ale przy okazji promocji, bo to jest bardzo ważne, ale los i życie i poczucie takiego zaopiekowania się seniorami jest bardzo ważne dla nas. W związku z czym jesteśmy za tym, aby takie konferencje odbywały się częściej, może w takim wymiarze, może tematycznie na pewno inne, ale przeznaczone dla seniorów.
12: Mówili Krystyna Lenarczyk, przewodnicząca Żyrardowskiej Rady Seniorów i zastępca przewodniczącej Janusz Orzechowski.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Sochaczewska Policja zaprasza chętnych do służby w Policji na dzień otwarty. Wydarzenie już dzisiaj od 15 do 18 w komendzie przy ulicy 1 Maja.
17: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie zaprasza osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji na dzień otwarty. Podczas tego spotkania pracownikiem zespołu kadr i szkolenia kandydaci będą mogli m.in. zapoznać się ze specyfiką służby i ścieżką rozwoju zawodowego, zapoznać się z kryteriami naboru i procedurą rekrutacyjną, a także złożyć dokumenty aplikacyjne.
12: Zapraszała Agnieszka Dzik, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Sochaczewie. Tego samego dnia, czyli dzisiaj, w godzinach od 18 do 20 odbędzie się z kolei próbny test sprawności fizycznej. Miejscem próby będzie hala sportowa Mosiru przy ulicy Kusocińskiego.
7: Wiadomości ekonomiczne.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
21: Oskar Tomczyk, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Szykują się podwyżki cen żywności, eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
22: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
21: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormu. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lubina, dr Tomasz Bałys.
23: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
21: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. A tymczasem podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać Karola Nawrockiego do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
24: No, jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
21: Według wyliczeń przedstawianych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw. Te stawki będą jeszcze jakiś czas się utrzymywać.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, Fitness, Wellness i Kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
11: No to lecimy dalej, moi drodzy. 6 minut po godzinie 13. To już jest takie solidne popołudnie. Można już powoli snuć plany związane z wyjściem z pracy. Można powoli też zastanawiać się, kto będzie gościem Radia Sochaczew po godzinie 14.20. W kwestii muzyki Cher, Avicii, Hey Brother to usłyszymy za moment. Będzie Fly, Project i Zalia. Tylko kochaj mnie, to za kilkanaście minut. Bardzo fajny utwór i takiej muzyki ci u nas dostatek właśnie we wtorek 29 września.
1: Popołudnie z Radiem Sochaczew.

0: 20 minut minęło od 13. Ja się zastanawiam, czy jeszcze pastwić się nad tymi naszymi piłkarzami, ale z drugiej strony nie chodzi o to, by się pastwić, tylko o to, by z uśmiechem podejść do tych spotkań reprezentacji Polski w piłce nożnej. Festiwal matematycznych szans, moi drodzy. Żadna inna drużyna nie potrafi tak szybko zmieniać prostej sytuacji w prostej grupie w skomplikowane równania rodem z NASA, a oglądanie meczu z kalkulatorem to się robi obowiązek. Trenerką powinna być Sylwia Grzeszczak zdecydowanie, bo Jan Urban i zawodnicy na każdej konferencji cytują: cieszmy się z małych rzeczy, a cykl życia polskiego kibica na wielkich turniejach i eliminacjach jest przewidywalny jak pory roku. Podobnie właśnie mamy teraz. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, mecz o honor, mecz o honor, a tych meczów o honor jest ostatnio sporo i każdy jakby trochę przegrany. No i na koniec warto porównać piłkę nożną i siatkówkę. Siatkarze? Jak zawsze. Piłkarze? Jak zawsze.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100!
14: Nie do 100, tylko do 1 000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
16: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Później ci opowiem, czyli Dawid Kwiatkowski, Margaret, 22 minuty przed godziną 14. Piękna sprawa, moi drodzy, gdy możemy odrestaurowywać, remontować i naprawiać obiekty sportowe i to jeszcze nie tylko z pieniędzy gminnych, ale i częściowo pozyskiwanych z różnego rodzaju dotacji. I to cieszy, taka sytuacja miała miejsce niedawno w Szymanowie dokładnie. Chodzi o boisko sportowe typu Orlik. Tutaj przeszło ono gruntowny remont i ponownie jest gotowe, by przyjąć dzieciaki, młodzież, dorosłych, wszystkich spragnionych treningów i wspólnej gry i zabawy. Projekt o wartości łącznej 600, niemal 4000 zł, z czego połowa kosztów pozyskana z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Także udział niemal 50-50, a to fajnie, dlatego że no po pierwsze obiekt znów zachwyca, mecz nawet pierwszy inauguracyjny się odbył. Jak przebiegał, jak to wszystko wyglądało, możecie zobaczyć na tusochacze.pl w zakładce Sport. Także pozdrowienia dla wszystkich, którzy korzystają z szymanowskiego Orlika i dla całego Szymanowa.
1: Radio Sokarze. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.

0: na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

5 minut do godziny 14, za moment bryska, a potem wiadomości punktualnie o godzinie 14, moi drodzy. Jeżeli zastanawiacie się, która kawka jest najpopularniejsza, to wam powiem po godzinie 14, zwłaszcza, że dzisiaj w kalendarzu właśnie dzień kawy. Mamy też wtorek 29 września i okazuje się, że te wtorki to są podobno cięższe niż poniedziałki, bo poniedziałek to taki jest rozruch po weekendzie, a we wtorek jest ciężko, bo podobno wtedy już naprawdę musimy popracować, żeby zrobić to, co mamy zrobić. To jak już mamy robić to, co mamy zrobić, to już lepiej w towarzystwie dobrej kawusi i dobrej muzyki w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
11: Na zegarze godzina 14, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Prace na terenie basenu Orka w Sochaczewie dobiegły końca. To była duża inwestycja. Kolejne gminy z naszego powiatu w żyrardowskich przewozach autobusowych. W tym serwisie także o spotkaniach dla bibliotekarzy. Szczegóły już za chwilę. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Basen Orka w Sochaczewie gotowy do otwarcia. W ostatnich tygodniach trwała tu przerwa technologiczna. Była dłuższa niż zazwyczaj z uwagi na ważną modernizację, jaką zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
13: Bardzo poważna inwestycja za nami. Wymiana dwóch filtrów odpowiadających za wodę w basenie rekreacyjnym. Filtry zostały wymienione. Wszystko już działa. Zostały filtry uruchomione. Niecki są napełnione. Jesteśmy po badaniach wody. Czekamy na wyniki. Oprócz wymiany tych dwóch filtrów, ogromnych zresztą, wymienione zostały trzy nagrzewnice. Pracownicy się bardzo cieszą, że już będziemy mogli spać spokojnie, bo te urządzenia były po prostu stare. Zapraszamy Państwa od 1 października na pływalnię. Oprócz tych prac takich grubszych, inwestycyjnych, zostały również dużo prac porządkowych. Myślę, że Państwo zauważą też, że wyfugowana została cała niecka basenowa. Także przejaśniało, pracownicy mieli pełne ręce roboty.
12: Mówiła dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno, dziękując pracownikom za ich zaangażowanie.
13: Cały czas pracownicy są na trzech zmianach u nas, również w nocy. Ja bym z tego miejsca chciała bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom na czele z Marzeną Kacprzak, kierownikiem pływalni, za ten wspaniały czas, żeby ten basen służył przez kolejny rok naszym mieszkańcom.
12: Związek Powiatowo-Gminny Żyrardowskie Przewozy Autobusowe zwiększył liczbę członków. Do tej pory z naszego powiatu należały do niego gminy Sochaczew, Teresin i Nowa Sucha. Teraz do tego grona dołączyły Młodzieszyn, Iłów, Rybno i Brochów. W sumie związek skupia obecnie 22 samorządy, co ułatwia mieszkańcom odbywanie dalszych podróży.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: W najbliższych miesiącach Biblioteka Pedagogiczna w Sochaczewie zorganizuje szereg warsztatów edukacyjnych tak dla nauczycieli, jak uczniów. Przed każdym z nich o godzinie 9 odbędzie się spotkanie dla chętnych bibliotekarzy z powiatu sochaczewskiego.
14: To są takie spotkania, podczas których nauczyciele, bibliotekarze dzielą się swoimi dobrymi praktykami, wymieniamy się różnymi informacjami, opowiadamy o naszej ofercie, bo też dla tych nauczycieli organizujemy corocznie wyjazd edukacyjny i on też jest zaplanowany w tym roku na 19 maja. A o tym, gdzie pojedziemy, właśnie na pierwszym organizacyjnym spotkaniu teraz 30 września będziemy rozmawiali.
12: Mówiła kierownik biblioteki Elżbieta Szczypińska.
15: W Wybuch nieznanej substancji w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci w Elblągu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale obiekt przy ulicy Mazurskiej natychmiast ewakuowano. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
16: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół rozpoznania minerskopirotechnicznego, żeby sprawdzić, do czego to mogło dojść.
15: Władze Elbląga już zapewniły 40 młodym wychowankom ośrodka tymczasowe schronienie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dodam, że incydent miał miejsce zaledwie dzień po znalezieniu butelek z łatwopalną substancją na terenie jednej z firm tuż obok przyłącza gazowego. Policja na razie jednak nie łączy obu spraw. 11 osób zatrzymało dziś na polecenie Prokuratury Krajowej, CBA i Straży Granicznej w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Dalsze informacje śledcze mają przekazać po zakończeniu czynności z zatrzymanymi. Leśnicy kontra aktywiści. W piątek według warszawskich lasów miejskich aktywiści zablokowali wyjazd leśników do rannego łosia na Bielanach. Podczas protestu przeciwko odstrzałowi dzików mieli przypiąć się bowiem do samochodów patrolowych. Aktywiści twierdzą, że zablokowali tylko jeden pojazd, a wyjazd do akcji był możliwy. Przypominają, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono łosia, jest placówka lasów miejskich, która mogła szybko zareagować. Dodam, że po negocjacjach z policją aktywiści odpięli łańcuchy. Leśnicy pojechali do łosia, ale zwierzę niestety padło.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Nieźle, pięknie jest. 21 stopni wskazują sochaczewskie termometry i to cieszy. Wiatr przyspieszył nami. W porywach osiąga prędkość 25 km na godzinę. Wieczór na poziomie 17 stopni, tak będzie w okolicach godziny 19 i 20, a w nocy dycha na termometrze 8 stopni, nawet o poranku, więc chłodniutko. Za to w ciągu dnia 20-21 stopni, tak też będzie do końca tygodnia. Słońce czasami skryte za chmurami, ale tego słońca powinniśmy mieć naprawdę, naprawdę sporo. Piękna końcówka września i początek października.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600 Lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
19: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
11: 6 minut minęło od godziny 14. W tej godzinie oczywiście rozmowa z gościem dnia, z gośćmi dnia właściwie. No a dzisiaj w kalendarzu 29 września, także dzień kawy. W związku z tym sprawdzę za moment, która jest najpopularniejsza, którą wybieramy najchętniej, a wśród tych kaw naprawdę perełki mocniejsze i lżejsze, dla każdego coś miłego się znajdzie. To tak jak z muzyką w Radiu Sochaczew. A jeszcze jedna ważna sprawa, moi drodzy.
19: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
11: Dlatego, że była bardzo ciekawa chyba wystawa grzybów, albo w każdym razie jakaś akcja z tym związana, no i przyszedł mój redakcyjny kolega Oskar i powiedział: mam bardzo dobre ciastka z grzybami. W sumie dałem mu chwilę, wyszedł, wrócił, powiedział znowu: mam bardzo dobre ciastka z grzybami. I mi się wydaje, że to jest chyba najlepsza rekomendacja, jaką ciastka z grzybami mogą mieć.

To co z tą kawką, moi drodzy? 14 minut po 14 wysłuchacie Radia Sochaczew i znalazłem bardzo ciekawe dane, że to wcale nie Włosi czy Francuzi, ale mieszkańcy Luksemburga z ponad 5 filiżankami dziennie należą do absolutnych liderów w gronie amatorów kawy. Tuż za nimi z 4 filiżankami uplasowali się Finowie, zdecydowanie wyprzedzając Szwedów, Norwegów i Duńczyków. A Polacy? 1 filiżanka dziennie statystycznie, choć jak powtarzała Natalia, nasza dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska, 2-3 filiżaneczki są ok, pod warunkiem, że stawiamy na dobrą kawę, bo pamiętajcie, że dodatek mleka czy dodatek cukru już zwiększa jej wartość kaloryczną, a sama kawa nie jest w sobie zła. Także nieźle nam idzie. Kawę w Polsce regularnie kupuje 96% gospodarstw domowych. Najpopularniejsza jest kawa rozpuszczalna, a wśród gatunków kawy, które wybieramy, no to wśród kaw tradycyjnych oczywiście czarna, zwykła czarna bez udziwnień, a wśród mlecznych cappuccino i latte. Także, moi drodzy, jest w czym wybierać. A jeżeli zastanawiacie się, czy popołudniowa mała czarna jest ok, to jest bardzo ok. A jak już zrobicie kawusie, to Kaśka Sochacka, pokoje w Radiu Sochaczew, a za moment rozmowa z gośćmi dnia.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
13: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Młodzieszyn, Monika Pietrzyk. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Jest z nami również Paulina Dylik, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Harde Babki.
15: Dzień dobry.
13: Oraz Agnieszka Kozłowska, zastępca prezesa tegoż KGW. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
13: Dzisiaj będziemy zapraszać słuchaczy i mieszkańców na Dzień Pieczonego Ziemniaka. To jest taki festyn. Co możemy pani wójt o tym wydarzeniu powiedzieć?
14: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, już właśnie 10 października w godzinach od 14 do 18 zapraszamy mieszkańców gminy Młodzieszyn i nie tylko mieszkańców gminy Młodzieszyn, ale również mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego na wyjątkowe wydarzenie, którym będzie festyn pod nazwą Dzień Pieczonego Ziemniaka, który odbędzie się przy parku Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie. Bardzo się cieszę, że możemy zaprosić w radiu wszystkich, którzy chcą wziąć udział we wspólnym jesiennym, popołudniowym, można powiedzieć wieczorze, przy dobrej muzyce, zabawie i oczywiście przy pieczonych ziemniakach. Chcemy, aby był to czas integracji oraz wspólnego spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. Zapraszamy na ten festyn.
13: Będzie też ciekawa atrakcja, czyli wybór króla i królowej ziemniaka. O co chodzi?
14: To jest taka nowość w gminie. To będzie atrakcja, tak jak pani redaktor powiedziała, wybór króla i królowej ziemniaka. Zachęcamy już dziś, aby rozpocząć poszukiwania wyjątkowych ziemniaków i przynieść je na festyn. W przypadku wyboru króla liczy się największy i najcięższy ziemniak. Natomiast w przypadku królowej zwycięży ten najbardziej oryginalny, śmieszny i taki nietypowy. Mam nadzieję, że mieszkańcy już po dzisiejszym wywiadzie, który tutaj mamy, zaczną szukać tych ziemniaków i do 10 będziemy mieli bardzo dużą, można powiedzieć, ilość, z których będziemy mogli cokolwiek wybrać. I myślę, że będzie przy tym dużo uśmiechu, dobrej atmosfery i dobrej zabawy. Będziemy wybierali pierwsze miejsce, tylko pierwsze miejsce i będzie to nagrodzone również. Będą nagrody, które będą ufundowane przez lokalnych sponsorów.
13: Będą też różnego rodzaju stoiska i strefy. Tak? Co o tym możemy powiedzieć?
14: Dokładnie. Podczas wydarzenia nie zabraknie również różnorodnych stoisk, na których będzie można znaleźć między innymi zabawki, ręcznie robione świece, naturalne kosmetyki, czy takie mydełka, biżuterię, rękodzieło oraz ekologiczne produkty. Na najmłodszych nie tylko będzie czekać popcorn, wata cukrowa i frytki, a miłośnicy tradycyjnych smaków będą mogli zapatrzeć się w swojskie na przykład wędliny. Będzie również doskonała okazja, by zrobić zakupy, poznać lokalnych wystawców, czy znaleźć coś wyjątkowego dla siebie lub swoich bliskich.
13: Tutaj też taka ciekawostka i coś, czego jeszcze w gminie Młodzieszyn nie było i tutaj o tym rozumiem, że opowiedzą panie z KGW Harde Babki.
15: Tak, na pewno pani redaktor będzie Sochaczewska Grupa Odkrywców. Spójrzcie w przyszłość oczami prawdziwych odkrywców. To prawdziwy czarodziejski czas, który będzie można spędzić z tymi cudownymi osobami. Zobaczymy na własne oczy dokonywanie unikalnych, wręcz filmowych skarbów, które są tak naprawdę różnymi pasjonatami. To może każdy coś znajdzie dla siebie, tak? Prócz tego będą jeszcze inni wystawcy. Tutaj może coś powie więcej koleżanka.
16: Będą motodziki Kiernozia. To jest grupa pasjonatów motoryzacji. Chłopaki przyjadą na swoich maszynach. Będzie można zrobić sobie zdjęcia, pooglądać, porozmawiać o motoryzacji. I naszą taką perełką na torcie, wisienką wprawdzie, będzie Łowicki Tracker King, czyli organizatorzy głównie Łowickiego Tracker Kingu. Będą chłopaki ze swoimi maszynami, będzie swoje ich stoisko, gdzie będzie można pooglądać ciężarówki, porozmawiać o motoryzacji. Myślimy, że to ściągnie najmłodszych fanów motoryzacji i będzie co pooglądać.
13: Czyli będą ciężarówki i motocykle, tak?
16: Motocykle, ciężarówki, no i poszukiwanie skarbów w piaskownicy.
13: Pani wójt tutaj jeszcze chyba chciała coś dopowiedzieć.
14: Tak, właśnie ja chciałam jeszcze dodać, że będzie również przygotowana strefa dla dorosłych, jak i dla dzieci. W strefie dla dorosłych będą zawody, klasyczny bieg w workach, konkursy na najdłuższą obierkę oraz obieranie ziemniaka na czas. A również w strefie tej dla dzieci będą dmuchańce, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, animacje dla dzieci, poprowadzone przez wolontariuszy działających przy CUS Sochaczew. I tu chciałam gorąco podziękować koordynatorowi wolontariuszy Piotrowi Pętakowi oraz Danielowi Janiakowi, burmistrzowi miasta Sochaczew, za współpracę, bo zawsze nas wspierają tutaj, więc dziękujemy bardzo.
13: Rzeczywiście sporo osób zaangażowało się w to wydarzenie.
14: No dokładnie, bardzo dużo osób się zaangażowało i cieszę się bardzo, że to się odbędzie, no bo chcemy zrobić takie wydarzenie na większą skalę i przy okazji chciałam podziękować wszystkim osobom, instytucjom, wystawcom, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia. Dziękuję kołom gospodyń wiejskich, szczególne podziękowania kieruję do sponsorów, którzy już zadeklarowali swoje wsparcie. Na końcu chciałam podziękować gorąco pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie za zaangażowanie i organizację imprezy. Bardzo doceniam Państwa pomoc, aktywność i pozytywną energię. Dzięki właśnie pracy możemy przygotować takie wydarzenie, które mam nadzieję wpisze się na stałe w kalendarz imprez naszych tutaj gminnych i będzie taką tradycją.
13: Jeszcze nie wspomniałyśmy o jednym, czyli o zbiórce charytatywnej.
14: Dokładnie. Również organizujemy zbiórkę charytatywną, gdzie na nią serdecznie też zapraszamy wszystkich, bo podczas festynu będzie to akcja charytatywna, zbieranie pieniędzy na rehabilitację 6-letniego Antosia Wysockiego. Antoś od urodzenia zmaga się z wieloma ciężkimi schorzeniami. Przeszedł już 10 operacji, w tym kilka operacji ratujących życie, dlatego zachęcam Państwa gorąco do wsparcia tej zbiórki i będziemy wdzięczni, jak się wszyscy w tą zbiórkę również łączą, bo warto jest pomagać, naprawdę warto jest pomagać.
13: Jeszcze pytanie do pani z koła. Jak w ogóle przebiegają te przygotowania i czy te osoby, do których odezwałyście się z prośbą o wsparcie wydarzenia, rzeczywiście zareagowały entuzjastycznie? Trzeba było ich trochę namawiać?
16: Ja może powiem tak, że sochaczewskiej grupy odkrywców to nie trzeba namawiać, oni nas dobrze znają. My znamy ich żołądki. Wiemy, jak chłopaków nakarmić i skłonić do tego, żeby do nas dojechali. Łowicki Tracker King, chłopaków dopiero poznajemy, ale mamy nadzieję, że to też będzie dalsza część na współpracę i na przyszłe imprezy w naszej gminie. No a Kiernozia, no sąsiednia gmina, znaczy miasto praktycznie, tak, bo Kiernozia to już jest miasto, więc mamy też nadzieję na współpracę z chłopakami.
13: Co możecie powiedzieć o swoim kole? Dużo was jest?
16: Dużo jest osób w kole, no mniejsza część działających mocniej, mniej, ale każdy jest u nas ważny, więc każdy coś wnosi do koła. Cieszymy się, że możemy się spotykać w grupach, organizować różne imprezy, pomagać pani wójt, pomagać pracownikom GOK-u i... Cieszymy się, że tak to wszystko razem idzie do przodu. Jesteśmy już 5 lat, więc...
13: Co tam ostatnio szykowałyście ciekawego? Coś na dożynki?
15: Na dożynki braliśmy udział w konkursie na smalec. Dostałyśmy tylko wyróżnienie, ale w tamtym roku zajęłyśmy 1. miejsce, więc
13: tam
15: także...
13: Tam chyba była jakaś fantastyczna nazwa, to... Tylko co to było?
15: Hardy mix. Taki hardy mix to były różne smalce, to były nasze takie autorskie przepisy na ten smalec. Był smalec ze śliwką, z jabłuszkiem, z cebulką, z pieczarką. Naprawdę można było skosztować. Myślę, że zawsze warto brać udział w takim konkursie, nawet jeżeli nie jest się kołem czy jakimś stowarzyszeniem, bo fajna przygoda, fajne doświadczenie przede wszystkim, tak? No i super nagrody są ufundowane, więc także zawsze można coś tam wygrać.
13: Teraz będziecie odpoczywać już w tym okresie jesienno-zimowym po festiwalu ziemniaka, czy jeszcze coś macie w planach?
15: Myślę, że tutaj nasza kochana pani wójt coś dla nas wymyśli i coś tam może jakąś potańcówkę zrobimy, bo tak jak mówię, 5 lat niedługo i może coś zrobimy.
13: Pani wójt,
14: na pewno coś zrobimy, tak jak tutaj już wcześniej rozmawiałyśmy, w sumie wspomniałyśmy, że może zrobimy mikołajki, ale to tak miało być... Na razie nie mówiono, ale możemy już, wiemy, możemy tak, już cokolwiek powiedzieć, że prawdopodobnie będą mikołajki robione, wspomniał tutaj z kom gospodyni Harde Babki. I myślę, że jak zawsze wypalą, bo dziewczyny tutaj dzielnie działają, wspierają mocno, mają dużą ekipę i na pewno to nam wypali.
13: To na koniec pozostaje jeszcze zaprosić naszych słuchaczy i mieszkańców gminy Młodzieszyn na święto, na Dzień Pieczonego Ziemniaka i przypomnieć, kiedy ono się odbędzie.
14: Szanowni Państwo, dokładnie, pani redaktor, szanowni Państwo, serdecznie i gorąco zapraszamy 10 października w godzinach od 14 do 18 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie na Festyn Pieczonego Ziemniaka. Nie zapraszamy tylko naszych mieszkańców gminy Młodzieszyn, ale zapraszamy mieszkańców całego powiatu i możemy wyjść poza powiat, jak to było na ostatnich fajfach. Nawet byli Państwo z Warszawy, więc bardzo się cieszę, że Młodzieszyn się również tak rozwinął i podchodzimy aż prawie, że pod Warszawę dokładnie. Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.
13: Panie też zapraszają.
15: Oczywiście.
13: Atrakcji nie zabraknie, to już słyszeliśmy podczas tej rozmowy, a ja już bardzo dziękuję. Przypomnę, że w naszym studiu była wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk, Paulina Dylik oraz Agnieszka Kozłowska z Koła Gospodyń Wiejskich Harde Babki. Dziękuję serdecznie.
14: Dziękujemy bardzo.
17: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Jeszcze więcej muzyki.

19 ledwośmy znieśli te porażki mecze reprezentacji, a to 3 dni do meczu kolejnego Polska-Rumunia 2 października na Narodowym. No i tak w nawiązaniu do tytułu piosenki, to nic nie pozostaje, tylko modlitwa.

0: Calvin Harris Giant w Radiu Sochacze z Dragon Bone Manem. 12 minut do godziny 15 za moment, znaczy nie za taki krótki moment, tylko za dłuższy moment wiadomości, ale jeszcze jedna ważna informacja związana z Miejską Biblioteką Publiczną. Nie wiem, czy nas słychać w bibliotece, czy tam radio gra. Podejrzewam, że nie gra, bo w bibliotece musi być cisza, ale gdyby ktoś nas słyszał, to gorące pozdrowienia do wszystkich tych, którzy kochają czytać i do całego sztabu naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Potrzebni są wolontariusze. Warunek jest jeden, ukończony 13 rok życia. Wolontariat to okazja do zdobywania fajnego, cennego doświadczenia, tworzenia i współtworzenia oferty kulturalnej miasta, ale też możliwość uzyskania stosownego zaświadczenia, które przekłada się na dodatkowe punkty w szkole. Do tej pory w bibliotece działało 8 wolontariuszy, ale część związała swoją naukę ze szkołami, na przykład w innych miastach, no i to koliduje z dalszą współpracą z placówką, stąd też konieczność uzupełnienia zespołu, więc jeżeli chcielibyście zdobyć doświadczenie, popracować społecznie i rozwijać się, zobaczyć, jak takie większe wydarzenia kulturalne są organizowane, to taka możliwość właśnie będzie podczas wolontariatu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie. Szczegóły na tusochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew.
0: Każdy chciałby świetnie wyglądać, mając 1300 lat. Edyta Górniak, to nie tak, jak myślisz, kotku. 10 minut do 15.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Czy wiesz, że

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama. Jest godzina 15:00, są i wiadomości w Radiu Sochacze.
7: Już dziś w Kremnicach Miejskich inauguracja wyjątkowej wystawy Poznaj grzyby naszych lasów. Gmina Brochów z finansowym wsparciem na budowę boiska wielofunkcyjnego. W tym serwisie także zdradzamy przepis na ekspresową owsiankę. Najlepsze śniadanie o tej porze roku. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Już dziś w Kremnicach Miejskich w Sochaczewie inauguracja wyjątkowej wystawy Poznaj grzyby naszych lasów. Na ekspozycji zobaczymy kilkadziesiąt realistycznych modeli grzybów, ale organizatorzy zadbali też o odpowiednią scenerię.
8: Mogę powiedzieć, że każdy, kto przyjdzie odwiedzić i zobaczyć wystawę, będzie mógł się poczuć jak w lesie. Będzie niewątpliwie nie tylko walor wzrokowy, ale też wizualny i też będziemy mogli powąchać, myślę, dlatego że prócz grzybów, prócz tych eksponatów będą też naturalne drzewa, krzewy, więc poczujemy się naprawdę jak w lesie.
7: Mówiła Magdalena Kamińska, rzecznik prasowy Kampinoskiego Parku Narodowego. Wystawa będzie dostępna do 2 października.
9: Powiat sochaczewski zasługuje na to, żeby zwrócić uwagę na walor edukacyjny, walor taki estetyczny i żeby ta inicjatywa była kontynuowana przez jeszcze wiele lat. W naszej okolicy jest wiele lasów, a my wiemy, że mieszkańcy naszego powiatu kochają zbierać grzyby i to jest dla nich, po prostu to jest dla nich. I także serdecznie Państwa zapraszamy.
7: Mówiła Beata Fergińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W ramach wystawy będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. Dla osób indywidualnych, rodzin oraz innych grup zwiedzanie wystawy wraz z klasyfikatorem grzybów będzie dostępne codziennie w godzinach od 14:15 do 18:00.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Rada Gminy Brochów na ostatniej sesji Rady przyjęła do budżetu kolejne środki od marszałka. Pieniądze pozwolą sfinansować budowę nowego boiska wielofunkcyjnego w Brochowie, mówi wójt gminy Brochów Piotr Szymański.
10: Ważne projekty, które polepszają też i warunki tutaj i ofertę sportową w naszej szkole podstawowej w Brochowie. Dzisiaj przyjmujemy dotacje z Departamentu Sportu od samorządu mazowieckiego, od marszałka. 300 tysięcy i dzisiaj, po dzisiejszym dniu będziemy ogłaszać przetarg i w Brochowie powstanie boisko wielofunkcyjne, prawdziwego zdarzenia, takiego typu jak w Lasocinie.
7: Jesienią i zimą szczególnie warto zadbać o zdrowie i odporność. Tu kluczem pozostaje odpowiednie energetyczne śniadanie. Dietetyk Natalia Gawrylczyk-Zielińska poleca ekspresową owsiankę, którą można przygotować dzień wcześniej wieczorem.
11: Wystarczy do miseczki wsypać jedną filiżankę płatków owsianych, zalać te płatki owsiane 2 filiżankami mleka lub napoju roślinnego, do tego dodać łyżkę nasion chia i do tego na przykład łyżeczkę miodu czy syropu z agawy czy syropu klonowego, wymieszać i odstawić. I tu się dzieje magia w nocy. Ten posiłek fajnie robi się taki gęsty. Wstajemy rano, mamy tak naprawdę już gotową owsiankę, do tego tylko dorzucamy świeże owoce, może jakieś orzechy i mamy pełnowartościowe, zdrowe, szybkie śniadanie.
7: Owsianka dostarcza magnezu, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B. Można ją jeść codziennie.
12: Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych, przypomniał premier, otwierając posiedzenie rządu.
13: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
12: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Premier ma nadzieję, że korzystnych dla około 3,5 miliona Polaków zmian nie będzie blokował prezydent. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł w chińskim Chengdu. Nasz tenisista zmierzy się z rozstawionym z dwójką Hiszpanem, z którym ma niezbyt korzystny bilans. Michał Waszkiewicz.
14: No, ostatnie dwa mecze z Alejandro Dawidowiczem Fokiną Polak przegrał, ale też minęło od tych meczów sporo czasu. Tak samo jak od triumfu Polaka, tu doprecyzuję. Hubert Hurkacz miesiąc temu wygrał turniej w Cancun, ale to był Challenger, więc zawody niższej rangi. W Chengdu mamy turniej ATP 250, a na taki finał Hubi czekał ponad rok. W Genewie przegrał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem. Turniej ATP wygrał po raz ostatni wiosną 24 roku w Estoril.
12: Mecz finałowy w Chengdu zaplanowano za godzinę.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Chciałem sprawdzić pogodę w kilku pięknych miejscach, gdzie jeszcze słońce bardzo mocno świeci, ale co mamy się wszyscy denerwować? Prawda? W Sochaczewie też jest nieźle, cały czas dwie dyszki na termometrze, a w słońcu to i nawet ciut lepiej. Wiatr do 20 km na godzinę, wieczór na poziomie 15-17 stopni, noc na poziomie 10 kresek na plusie, a o poranku jeszcze troszeczkę chłodniej. Za to w dłuższej perspektywie cały czas 20-stopniowe temperatury i słońce w tym tygodniu, które będzie nam towarzyszyć do późnych godzin popołudniowych. Weekend pogodny z temperaturami na poziomie 20 stopni, a te 20 jeden jeszcze w piątek, jeszcze w czwartek, więc oby tego słońca było jak najwięcej, co najmniej do połowy jeszcze przyszłego tygodnia z nami zostanie.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
6: 7 minut minęło od godziny 15, a dzisiaj także Światowy Dzień Serca, właśnie 29 września. Skąd to święto? Cóż to za okazja, by o sercu mówić? Najważniejsze, by serce nie łamać i o serce zadbać. Kilka słów związanych z tym wydarzeniem za moment w Radiu Sochaczew, a przypomnę, że Michał, Michalina, Rafał, Gabriel i Franciszek dzisiaj świętują imieniny. O serce zadbamy także na 94,9. Szczegóły za moment.
2: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
6: I pobrzdąkamy sobie i pośpiewamy Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Armin van Buuren też za moment i Loka Atom Miłości. Takie rzeczy w Radiu Sochaczew.

0: Rudimental Kali, Deola, no, 20 minut minęło od godziny 15. Fajnie, że jesteście z nami, moi drodzy. Miałem super informację, ale nie wiem, czy ją znajdę, gdyż tak to jest czasami, że rzeczy giną. Tak jest, znalazłem. Chciałem wam opowiedzieć o tym, jak niecnym i złym człowiekiem jest Robert De Niro, który był w Polsce, Polska mu serce ofiarowała, a on to serce puścił w świat do second handów. W 2025 roku Robert De Niro biznesowo odwiedził Polskę. Tutaj otrzymał talerzyk Bolesławca, prezent od polskiej fabryki ceramiki, był w Polsce otwierając fabrykę. No a w 2026 roku okazuje się, że internauci znaleźli gdzieś ten talerzyk podpisany i porzucony w jakimś sklepie z używanymi rzeczami w Kansas City w stanie Missouri. Ten sam Robert De Niro przyjechał otwierać wielką, prestiżową restaurację w Polsce, w Krakowie, która miała być otwierana. Mówił o kulturze, sztuce, centrum kultury w Polsce. Mówił o tym, jak ważne to jest i wspaniałe przedsięwzięcie. A potem okazuje się, że pyrgnął ten prezent, który dostał i w ogóle do tego nie przywiązał uwagi. Więc jak takiemu człowiekowi możemy ufać? Idąc dalej, jak takiemu człowiekowi możemy zjeść z garnka i z restauracji, którą otworzył? Kto wie?
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie. Indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to wyjeżdżamy na Sochaczewskie ulice, a powiem wam, że w mieście dzisiaj ruch jest taki jak wczoraj w meczu pod bramką polskiej reprezentacji. Także nic, tylko trzeba unikać jazdy samochodem, korki wzdłuż Alei 600-lecia. W Trojanowie, na Warszawskiej, tutaj pojedziecie wolniej też przy Piłsudskiego 15 sierpnia, czy chociażby na Staszica i Traugutta. Na moście sytuacja stabilna, ale już tutaj przy wyjeździe z Gawłowskiej do Płockiej też samochodów jest sporo, ciasno. Przy rondzie Żyrardowskim, tutaj dokładnie na rondzie Braci Garczyńskich od strony 50 i bazy wojskowej samochodów sporo czeka na wjazd na obwodnicę i do miasta. Na 92 między Sochaczewem a Warszawą także ruch spory. Wolniej pojedziecie przez większe miasta typu Błonie, Ożarów, Mazowiecki, Ołtarzew, na 580 przez Leszno i Stare Babice. Na dwójce bez utrudnień, w wielu miejscach po prostu korki związane z popołudniowym szczytem. Także spokojnych podróży wam życzę, a o wszelkich utrudnieniach możecie informować pod numerem 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

8 minut do godziny 16. Po 16 przywita się z wami Tomek Marciniak, jedyny człowiek, który przepłakał ostatnie dni związane z meczami reprezentacji Polski, ale kto widział, ten wie, nie będę tego tłumaczył. Tomek, ja się go pytałem, czemu ma taką zafaflunioną koszulkę? Co się dzieje tutaj, że taka pogięta? A on mówił, że po prostu łzy ocierał cały czas, patrząc na polską obronę, moi drodzy. I tak się przeżywa te wszystkie spotkania. Ale może o piłce nie będzie, będzie na pewno o jedzeniu, będzie na pewno o fajnych treściach i dużą dawką naprawdę fajnej muzyki na udane popołudnie. Także zbliżamy się do 16 za 7 minut wiadomości, a wcześniej jeszcze David Guetta, Sia, czyli Titanium w Radiu Sochaczew.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody. Zakres obowiązków. Obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej. Bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
11: Na zegarach 16, w Radiu Sochaczew czas na wiadomości, po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
12: W centrum Sochaczewa zapachniało lasem. Dziś w Kramnicach otwarto premierową wystawę. Byliśmy na miejscu. Sprawca ostrzelania pociągu relacji Warszawa-Skierniewice zatrzymany. W tym serwisie będzie też o mieszkańcu gminy Brochów podejrzanym o znęcanie się nad swoją matką. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. W centrum Sochaczewa pachnie lasem. W patio Kramnic Miejskich rozpoczęła się pierwsza w powiecie sochaczewskim wystawa Poznaj grzyby naszych lasów. Wśród drzew, krzewów i leśnego runa znalazły się dziesiątki niezwykle realistycznych modeli grzybów. Jadalnych, niejadalnych i trujących.
13: My Polacy każdego roku z lasów wynosimy około 100 tysięcy ton grzybów. To są dane lasów państwowych. Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna notujemy te rokrocznie zatrucia grzybami i dlatego należy tę wiedzę na temat grzybów jadalnych i ich odmian ciągle pogłębiać. My Polacy nazywamy grzybobranie naszym sportem narodowym, a las i zbieranie grzybów jest również częścią rozrywki mieszkańców naszego powiatu.
12: Mówiła Beata Fergińska, dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Sochaczewie. Sanepid zorganizował wystawę wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz przy wsparciu samorządów i partnerów. Na miejscu można zobaczyć wiele gatunków grzybów oraz poznać praktyczną wiedzę.
14: Dla takiego mykologa to nie ma żadnego znaczenia. Czy wykręcamy, czy wycinamy, nie ma to znaczenia. Jeżeli mamy wątpliwość, czy to będzie muchomor, który ma taką bólę pod spodem, taki jeszcze to wtedy lepiej jest wyciągnąć grzyba. Bo możemy go z gołąbkiem na przykład pomylić, a gołąbek nie ma tej pochewki takiej. Jeżeli zbieramy po takiego podżubka prawdziwka, koźlaka, warto jego poklepać po kapeluszku, żeby nam te zarodniki wyszły, chociaż my ich nie widzimy, ale na pewno są. A miejsce po grzybie zakryj, żeby grzybnia nie wyschła.
12: Mówiła Katarzyna Fidler, mykolog z KPN-u. Wystawę będzie można oglądać do 2 października w godzinach od 14.15 do 18.00.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Policjanci komendy w Żyrardowie zatrzymali sprawcę ostrzelania pociągu relacji Warszawa-Skierniewice. Zniszczeniu uległo 8 szyb zewnętrznych i przednia szyba pociągu. Straty oszacowano na 200 tysięcy złotych.
15: Żyrardowscy policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu żyrardowskiego, podejrzanego o zniszczenie mienia. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet, z którego, jak ustalono, miał oddawać strzały w kierunku pociągu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim. 19-latek przyznał się do popełnienia czynu. Wobec mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór. Sprawa będzie miała dalszy ciąg przed wymiarem sprawiedliwości. za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a sąd może dodatkowo orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.
12: Mówiła starsza sierżant Monika Michalczyk. I pozostajemy w kronice kryminalnej. 37-letni mieszkaniec gminy Brochów podejrzany o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad swoją matką. Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu kontaktowania się agresora z kobietą i nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokum. Podejrzany nie stosował się do nakazów i zakazów prokuratora i ponownie groził matce. W związku z tym podjęto decyzję o tymczasowym areszcie. Postępowanie w toku. Mężczyźnie grozi do 5 lat z możliwością zaostrzenia.
4: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
19: Oskar Tomczyk, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
20: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
19: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lubina dr Tomasz Bałys.
21: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
19: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. A tymczasem podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać Karola Nawrockiego do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
22: No, jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
19: Według wyliczeń przedstawianych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw. Te stawki będą jeszcze jakiś czas się utrzymywać.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
11: 5 po 16, no to w Radiu Sochaczew rozpoczynamy moją i twoją muzykę, a zaczyna formacja Mana. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Tomek Marciniak, popołudniowe. Cześć, 29 dzień września.

0: 11 po 16, czyli gramy nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: No to gramy Europe i finałowe odliczanie.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 18 po 16 na zegarach. Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM w te wtorkowe, jakże piękne popołudnie. Tymczasem od 1 października, czyli od najbliższego czwartku, rusza ze swoją ofertą pływania Orka. To już zostało dziś oficjalnie ogłoszone i bardzo dobrze, bowiem wiele osób tęskniło już za tym, żeby można było w tym naszym basenie popływać. A żeby można było popływać, to trzeba było najpierw przeprowadzić porządny remont. Co tam się działo, wyjaśnia Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru.
1: Bardzo poważna inwestycja za nami. Wymiana dwóch filtrów odpowiadających za wodę w basenie rekreacyjnym. Filtry zostały wymienione. Wszystko już działa. Zostały filtry uruchomione. Niecki są napełnione. Jesteśmy po badaniach wody. Czekamy na wyniki. Oprócz wymiany tych dwóch filtrów, ogromnych zresztą, wymienione zostały trzy nagrzewnice. Pracownicy się bardzo cieszą, że już będziemy mogli spać spokojnie, bo te urządzenia były po prostu stare. Zapraszamy Państwa od 1 października na pływalnię. Oprócz tych prac takich grubszych, inwestycyjnych, zostały również dużo prac porządkowych. Myślę, że Państwo zauważą też, że wyfugowana została cała niecka basenowa. Także przejaśniało, no, pracownicy mieli pełne ręce roboty.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Moja i twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: 21 minuty do 17, a to oznacza, że w Radiu Słuchacze w czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: No i patrzymy co na obwodnicę Sochaczewa. No tutaj sytuacja nie do pozazdroszczenia. Na rondzie braci Garczyńskich, tutaj na Żyrardowskie od Bielic duży korek, a także od Wójtówki. Nie lepiej wygląda sytuacja w Kuznocinie. Przypomnę, to rondo jest remontowane i tam występują utrudnienia. Postoicie na Piłsudskiego, na skrzyżowaniu z Głowackiego, Olimpijską i Warszawskiej. Lewoskręt Traugutta, tutaj też tłoczno. Podobnie jak na moście w obu kierunkach i na ulicy Gabłowskiej oraz Łowickiej. Więcej samochodów również na Staszica, skrzyżowanie z Warszawską i Trojanowską, na Alei 600-lecia po całej długości i szerokości. Także ruch wzmożony na Łąkowo. Na pewno trzeba będzie postać. Wcześniej oblegane skrzyżowanie Trojanowskiej z Łąkową, Młynarska, tutaj też na moście w Chodakowie spore natężenie ruchu. Jeżeli chodzi o 92, tutaj bez zmian, czyli w Topołowej, Błoniu, Ołtarzewie i Ożarowie utrudnienia. Na 580 na pewno jedną zmianę świateł postoicie w Lesznie, Bożencinie, Zielonkach, a także utrudnienia na rondzie w Babicach. Na dwójce korkuje się od Warszawy, od węzła Konotopa do mniej więcej zjazdu na Grodzisk Mazowiecki. Tak to czysto.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy

0: wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakupowanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
8: Reklama.

0: Do muzyki za chwilę wracamy w Radiu Słuchacze, bowiem zbliża się 17 i kolejne wiadomości na naszej antenie.
1: Radio Słuchacze. Reklama. Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: I tak dotarliśmy do 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych, przypomniał premier, otwierając posiedzenie rządu.
7: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
6: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Premier ma nadzieję, że korzystnych dla około 3,5 miliona Polaków zmian nie będzie blokował prezydent. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł w chińskim Chengdu. Nasz tenisista zmierzy się z rozstawionym z dwójką Hiszpanem, z którym ma niezbyt korzystny bilans. Michał Waszkiewicz.
8: No, ostatnie dwa mecze z Alejandro Dawidowiczem Fokiną Polak przegrał, ale też minęło od tych meczów sporo czasu. Tak samo jak od triumfu Polaka, tu doprecyzuję. Hubert Hurkacz miesiąc temu wygrał turniej w Cancun, ale to był Challenger, więc zawody niższej rangi. W Chengdu mamy turniej ATP 250, a na taki finał Hubi czekał ponad rok. W Genewie przegrał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem. Turniej ATP wygrał po raz ostatni wiosną 24 roku w Estoril.
6: Mecz finałowy w Chengdu zaplanowano za godzinę.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie ciepło, przyjemnie i słonecznie. 20 stopni pokazują termometry. Ciśnienie wysokie zaczyna powoli iść w dół, a wiatr towarzyszy nam z południowego wschodu. Ciepło jest praktycznie w całej Polsce. Trochę chmur na Pomorzu i na zachodzie, a najcieplejszy moment w tym momencie to Gorzów Wielkopolski. Co czeka nas jutro, a także w nocy, o tym za godzinę.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dwie po 17. Moja i Twoja muzyka. Wracamy. Tomek Marciniak. Witam. Tu Radio Sochaczew.

0: Bananarama i Help. 19 po 17. Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. No Help na pewno nie wołają nasi rugbyści, którzy idą jak burza w Ekstralidze Rugby i w minioną sobotę pokonali na wyjeździe Energa Ogniwo Sopot. Po tym meczu z trenerem Tomaszem Malesą rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: Zwyciężyliśmy po bardzo ciężkim pojedynku. To nie był łatwy mecz. Nie do końca byliśmy faworytem w tym spotkaniu. Ostatnie mecze z Ogniwem Sopot, półfinałowe, no nie były po naszej myśli, ale jestem dumny z całej drużyny, bo zostawili dzisiaj naprawdę mnóstwo zdrowia. Niesamowita postawa, heroiczna w obronie. Dzisiaj zaowocowała zwycięstwem. Może to nie był najlepszy mecz w ofensywie naszej drużyny, natomiast to, co zawodnicy dzisiaj pokazali w obronie, to jeden wielki ukłon. I mogę to głośno powiedzieć, z tej drużyny, całym sztabem jestem bardzo dumny i cały Sochaczew jest dumny.
0: A w najbliższą niedzielę o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie kolejne spotkanie ligowe, tym razem rywalem Sparta Jarocin.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
3: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
5: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Blondie, Maria na antenie Radia Sochaczew. Moja i twoja muzyka. Do muzyki za chwilę wrócimy, a teraz będzie coś o jedzeniu i o to zdrowym jedzeniu, do czego zachęcamy. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Jabłka, a w ostatniej audycji Sekrety Szefa Kuchni restauratorka z Serawii Katarzyna Siekierska odpowiadała m.in. na pytanie, dlaczego jabłko ze skórą powinno się jeść.
1: Tam właśnie jest najwięcej błonnika i tutaj, jeżeli chodzi o jabłko, jeżeli możemy jeść, dobrze umyć i zjeść ze skórką, bo właśnie w tej skórce i tuż pod nią znajduje się sporo błonnika i różnych związków roślinnych, to oczywiście warto. Jabłka dostarczają też m.in. pektyn.
0: No właśnie, zdrowo i zawsze na czasie. A o czym będzie dziś w Sekretach Szefa Kuchni? O tym przekonacie się tuż po 18.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Autopromocja. Reklama. Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A, kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski, serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.

0: Tak, pozostając jeszcze w temacie zdrowego jedzenia, no to jesienią warto zadbać o zdrowie i o odporność. I tu kluczem pozostaje odpowiednie energetyczne śniadanie. Dietetyk Natalia Gawrylczyk-Zielińska poleca ekspresową owsiankę, którą można przygotować dzień wcześniej wieczorem.
1: Wystarczy do miseczki wsypać jedną filiżankę płatków owsianych, zalać te płatki owsiane dwoma filiżankami mleka lub napoju roślinnego, do tego dodać łyżkę nasion chia i do tego na przykład łyżeczkę miodu czy syropu z agawy czy syropu klonowego, wymieszać i odstawić. I tu się dzieje magia w nocy. Ten posiłek fajnie robi się taki gęsty. Wstajemy rano, mamy tak naprawdę już gotową owsiankę, do tego tylko dorzucamy świeże owoce, może jakieś orzechy i mamy pełnowartościowe, zdrowe, szybkie śniadanie.
0: Warto dodać, że owsianka dostarcza magnezu, żelaza, cynku oraz witaminy z grupy B. Można ją jeść codziennie, nie tylko jesienią. Radio Sochaczew.

0: za minutkę. Taylor Swift muzycznie kończy 17 za minutę 18 wiadomości, a po nich trochę o pogodzie.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Jest 18 w Radiu Sochaczew. Wczesne wiadomości. Zapraszam.
5: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach. Marcin Krzemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
6: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
7: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
6: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
7: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
6: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
5: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru, m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
8: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
5: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie słonko chyli się ku zachodowi, a zajdzie za horyzont dokładnie za 20 minut. 16 stopni. stopni na termometrach, ciśnienie cały czas wysokie. Co w nocy? W nocy niebo bezchmurne, bez opadów, do 9 stopni, czyli jutro taki rześki poranek nas znowu czeka, ale za to później już będzie słonecznie i naprawdę bardzo przyjemnie. Podobnie jak dziś, termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 21 stopni. Zresztą cały tydzień w Sochaczewie i okolicach jest pod znakiem słońca.
1: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 18, tu Radio Sochaczew, moja i Twoja muzyka, ale w tej godzinie będzie więcej o jedzeniu, bowiem już za chwilę sekrety szefa kuchni.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Witamy w kolejnej odsłonie audycji Sekrety Szefa Kuchni. Po raz kolejny witam Katarzynę Siekierską, właścicielkę i restauratorkę Selewi w Sochaczewie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dziś będziemy na warsztat kuchenny brali kaczkę. Było dietetycznie, było warzywnie, było owocowo. Czas wziąć coś konkretnego na ruszt. Ten ruszt się z kaczką też kojarzy bardzo. Ale zanim zapytam cię, dlaczego akurat kaczka, to zadam ci takie dodatkowe pytanie. Czy nie masz takiego wrażenia, że my kaczki się trochę boimy? W tym sensie, że nie to, że nas tam uszczypie, udziobie, tylko czy nie boimy się wziąć jej do kuchni na tak zwaną obróbkę i zrobić jakieś danie z niej. A drugie pytanie, dlaczego kaczka?
5: Myślę, że na pewno trochę w tym jest prawdy, bo rzeczywiście nie każdy sięga po tą kaczkę, bojąc się, że to mięso będzie przesuszone, że nam nie wyjdzie, ale o tym sobie właśnie dzisiaj powiemy, co zrobić, żeby kaczka była soczysta i pyszna.
4: To dlaczego kaczka?
5: Bo kaczka jest bardzo ciekawym mięsem, jest bardzo ciekawa w ogóle kulinarnie. Z jednej strony kojarzy nam się z tradycyjną polską kuchnią, z taką kaczką pieczoną z jabłkami, a z drugiej możemy przygotować z niej też bardzo piękne i pyszne danie restauracyjne, więc ona jest taka wielopoziomowa. Musimy tylko pamiętać właśnie o tym, że czy będziemy mieć pierś, czy będziemy używać udka, to są dwa zupełnie różne kulinarne światy. Pierś wymaga kontroli temperatury, cierpliwego wytopienia tłuszczu ze skóry, natomiast udko czasu i tak naprawdę powolnego pieczenia, więc tutaj w zależności od rodzaju, jakiego będziemy używać mięsa, mamy różnice. Do tego oczywiście jesienne owoce, dlatego też mówimy sobie o kaczce, bo ona tak bardzo pasuje do jabłek, do buraczków, do porzeczki, czyli czegoś, co możemy w tej chwili wykorzystać na obiad i spokojnie przygotować w domu.
4: Jak to było kiedyś w bajce, kaczka dziwaczka?
5: Kaczka dziwaczka.
4: Kaczka dziwaczka, jest coś w tym może, skoro tak. No właśnie, jest coś w tym, bo pierś kaczki to jest to mięso wyraźnie ciemniejsze. Z czego to wynika? Bo na pewno nie z upierzenia.
5: No nie tak. Mięśnie kaczki zawierają więcej białka. Takiego białka odpowiedzialnego między innymi za magazynowanie tlenu w mięśniach i dlatego właśnie to mięso jest ciemniejsze, ma bardziej wyrazisty smak, trochę inaczej też zachowuje się właśnie podczas obróbki.
4: Powiedziałaś wcześniej, że pierś i udko to są zupełnie dwa różne światy kulinarne, czyli nie możemy traktować całej kaczki tak samo, jeżeli chodzi o przygotowanie jakiejś potrawy z niej.
5: No właśnie tu nie do końca, bo pierś generalnie jest stosunkowo delikatna i przy długim smażeniu może nam wyschnąć, tak? Czyli jeżeli będzie za dużo czasu spędzi na patelni. Natomiast udka mają dużo więcej tkanki łącznej, a ta tkanka potrzebuje czasu, żeby zmięknąć. Dlatego pierś najczęściej smażymy, ewentualnie krótko dopiekamy, w zależności od wielkości tej piersi, a udka pieczemy lub dusimy zdecydowanie dłużej.
4: Robię się coraz bardziej głodny, jak opowiada,
5: no
4: że tej karce.
5: Z tą kaczką tak jest.
4: No właśnie, z tą kaczką tak jest. No a jeżeli, bo wcześniej jak rozmawialiśmy o jabłkach, teraz też o tym wspomniałaś, jeżeli ktoś by chciał ubiec kaczkę w całości.
5: No i to jest właśnie takie największe
4: wyzwanie,
5: mhm. Tak? Ale niekoniecznie, żartuję oczywiście. No tak jak powiedzieliśmy, te udka potrzebują więcej czasu, pierś jest delikatniejsza i szybciej ją można przygotować, ale można oczywiście jak najbardziej upiec kaczkę w umiarkowanej temperaturze, pod koniec sobie tą temperaturę zwiększyć, żeby skórka się pięknie zarumieniła. Ważne jest, żeby przed pieczeniem całej kaczki, zresztą w ogóle przed obróbką bardzo dobrze osuszyć skórę i nie polewać tej kaczki co chwilę tłuszczem czy sokami z pieczenia, jeżeli chcemy, żeby ona była chrupiąca, żeby ta skórka była chrupiąca, bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli chcemy, żeby skórka nam chrupała, nie powinniśmy w ogóle jej bez przerwy moczyć. Ważne jest odpowiednie wytopienie tłuszczu i dobre zrumienienie pod koniec. A ten wytopiony tłuszcz to jest też taki skarb trochę w kuchni, no bo absolutnie go nie wylewamy, nie pozbywamy się. Na nim można świetnie przygotować do tej kaczki pieczone ziemniaki albo użyć go w jakimś innym daniu.
4: No dobrze, no to ja kupię całą kaczkę z tymi jabłkami, czyli z tym symbolem jesieni, co już żeśmy ustalili.
5: Tak, zaczniemy dzisiaj od pieczenia kaczki w całości. Takiej kaczki o wadze 2-2,5 kg mniej więcej, jednej całej. Do tego potrzebujemy 3-4 kwaśne jabłka, 2 łyżeczki majeranku, 3 ząbki czosnku, oczywiście sól, pieprz i około 100 ml wody. Kaczkę dokładnie osuszamy, nacieramy solą, pieprzem, czosnkiem, majerankiem i najlepiej zostawiamy ją w lodówce na noc. Najlepiej zrobić to jest po prostu wieczorem. Przed pieczeniem delikatnie nakuwamy skórę w miejscach, gdzie tej skóry, ta skóra ma dużo tłuszczu, tylko pamiętajmy, że niby nie przebijać mięsa.
4: A jakbyśmy mogli tutaj doprecyzować, w których miejscach najlepiej przekuć?
5: No właśnie tam, gdzie widzimy, jak, że ten tłuszcz jest taki grubszy, czyli tu przy piersi na przykład.
4: Przy piersi,
5: tak,
4: okay.
5: Tak. No tutaj będziemy Dobrze. To widzieli, to nawet można lekko sobie naciąć, tylko trzeba przede wszystkim pamiętać, żeby nie skaleczyć mięsa, tak? Czyli nacinamy sobie, niezależnie od tego, czy robimy samą pierś, czy tutaj jakby nakłuwamy kaczkę, tylko skórę i tą warstwę tłuszczu, nie mięso.
4: Okay.
5: I pieczemy. Pieczemy w temperaturze około 170-175 stopni Celsjusza. Dla takiej kaczki jak nasza potrzebujemy około 2-3 godzin, ale oczywiście i tutaj jest klucz w zasadzie moim zdaniem trochę do tego, żebyśmy tą kaczkę potrafili przygotować w domu dobrze, jest temperatura wewnętrzna mięsa. I tutaj najlepiej jest termometrem sobie tą temperaturę sprawdzić. Jabłka kroimy w ćwiartki, dodajemy do tej naszej brytwanny na jakieś ostatnie 30-45 minut, żeby zachowały swój kształt, żeby one nam się nie rozpadły. Możemy też oczywiście jabłka opruszyć majerankiem, jabłka bardzo lubią majeranek. I pod koniec, jak skóra wymaga dopieczenia, zwiększamy tą temperaturę do 210 stopni. Na kilka minut uważnie obserwujemy, żeby ta skóra nam się ładnie zarumieniła. I przed podaniem odstawiamy kaczkę na jakieś 15 minut, żeby sobie odpoczęła, a ta temperatura bezpieczna to 74 stopnie Celsjusza. Ważne, żebyśmy tym termometrem sprawdzali najgrubszą część piersi.
4: Czyli w okolicach piersi, tak.
5: Tak. I wewnętrzne części ud albo skrzydeł. Tylko nie do kości, tylko po prostu wbijamy termometr i sprawdzamy sobie takich.
4: Tutaj przy kaczce ten termometr jest raczej tym narzędziem niezbędnym.
5: Niezbędnym, a właśnie tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, tak naprawdę może ten termometr wydaje nam się, że to jest jakieś takie narzędzie w kuchni, którego nie mamy albo które jest, nie wiem, drogie, a to naprawdę jest bardzo niewielki koszt, a świetnie nam się sprawdzi w wielu przypadkach, bo nawet jak pieczemy pierś z kurczaka, to już wystarczy, że dopilnujemy, czy z indyka dopilnujemy tej temperatury wewnątrz mięsa i będziemy mieli pyszne, soczyste mięso. A bardzo często w wielu domach ten termometr tak naprawdę jest, leży gdzieś w szufladzie, tylko nieużywany, więc warto po niego sięgnąć.
4: Tak, jeszcze chciałbym doprecyzować tą jedną z ostatnich czynności, czyli dopieczenie. Tam zwiększamy temperaturę na 210 stopni. Czy tam jest jakiś czas, czy to już na oko?
5: Nie, tutaj już właśnie na oko, bo to wystarczy, żeby nam ta skórka po prostu się zarumieniła bardziej, bo to teraz kaczkę już, jeżeli będziemy mieli upieczoną, tylko chodzi nam o to, że jedni lubią bardziej chrupiącą skórkę, inni mniej chrupiącą, więc tutaj już trochę też w zależności od naszych preferencji.
4: To jeszcze jedna kwestia, ustawienie piekarnika góra-dół czy z termobiegiem?
5: Góra-dół, jak góra, najbardziej, dół. Okay. A najlepiej to jak jeszcze mamy tą opcję rusztu, to też świetnie pasuje do kaczki.
4: i za chwilę wracamy do dalszej części naszego programu.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
6: Radio Sokaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
11: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
12: It's a new generation.
11: Mr. Worldwide.
12: Of party people.
11: Get on the floor.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałgutta 7.
4: I wracamy do sekretów szefa kuchni. Przypomnę, dziś goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę, właścicielkę Serawi w Sochaczewie, i rozmawiamy o kaczce. Zawsze słyszymy, że mięso wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Dlaczego pierś kaczki zaczynamy smażyć na zimnej?
5: A właśnie dlatego, że pierś z kaczki ma pod skórą warstwę tłuszczu i jeśli położymy ją skórą na zimnej, suchej patelni, będziemy sobie stopniowo zwiększać temperaturę, to ten tłuszcz zacznie nam się powoli wytapiać. A skórka stanie się chrupiąca, cienka i pyszna. Jeżeli natomiast od razu wrzucimy ją na bardzo gorącą patelnię, to ta skóra może nam się szybko przypalić, zanim jeszcze ten tłuszcz nam się wytopi.
4: Znaczy zamykamy wtedy te tak zwane pory i jest spalone mięso, tak? Tak to
5: jest,
4: mam rozumieć.
5: Jest spalone, tak.
4: Dobrze, a czy skórę kaczki trzeba nacinać?
5: Delikatne takie nacięcia, właśnie to, co rozmawialiśmy też przy tej kaczce, którą piekliśmy w całości, takie delikatne nacięcia pomagają, żeby ten tłuszcz się nam wytopił i równomiernie zarumienił skórę. Dlatego jak najbardziej, ale tak jak mówiłam już wcześniej, że trzeba bardzo uważać, żeby nacinać samą skórę i tylko warstwę tłuszczu, żeby nie skaleczyć mięsa, bo mięsa nie przecinamy.
4: Czyli tutaj wykałaczka zdecydowanie wystarczy, nie tam zaraz ostry nóż i tam, żeby śrubować coś.
5: Może być nóż, ale tniemy, bo ta skóra, trzeba pamiętać, że ona jest dosyć gruba i pod nią jest jeszcze warstwa tłuszczu, więc przecinamy delikatnie, żeby tylko przeciąć skórę i ten tłuszcz.
4: No to już mamy tą chrupiącą skórkę, ja jestem coraz bardziej głodny. Co dalej, żeby nie wysuszyć tego mięsa, bo myślę, że chyba to, co powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, że będzie za suche to mięso, to jest coś, z czego się boimy.
5: Tak, na pewno przy piersi, tak? Bo to dosyć często może się zdarzyć. I tutaj dalej, co robimy? Zarumienioną mamy skórkę, odwracamy pierś na krótko, na drugą stronę i później, zależnie od tego, jak grubą mamy pierś, kończymy przygotowywanie albo na patelni, czy ją dosmażamy, albo w piekarniku. I tu znowu najbardziej właśnie pomoże nam termometr kuchenny, bo nie ma szans, żebyśmy nie zrobili dobrej piersi z kaczki, jeżeli nie będziemy wiedzieli, co się dzieje w środku, i tutaj te 74 stopnie, jak osiągniemy, będzie kaczka idealna na pewno.
4: Czyli po zdjęciu z patelni damy odpocząć tej piersi, czy od razu możemy ją kroić? Jak to wygląda?
5: Tak, odpoczywa. Lepiej kilka minut poczekać, bo kiedy to mięso nam odpoczywa, to temperatura wewnątrz się wyrównuje i wtedy jak kroimy, to te soki nam tak nie wypływają ze środka.
4: Tak, dopytam jeszcze, czy ta sama zależność, jeżeli chodzi o odpoczynek piersi, należy też stosować u kurczaka?
5: Niekoniecznie, bo w kurczaku nie będzie tyle, bo tam nie ma tyle, tak jak mamy pierś na przykład z kurczaka, jest bez skóry, to tutaj tak naprawdę tych soków tyle nam nie wypłynie, co z piersi. Ale zawsze generalnie warto, żeby mięso, czy to jest w całości kaczka, czy mamy tutaj jakieś kawałki, zawsze lepiej poczekać chwilkę, żeby to mięso sobie odpoczęło, te soki się wyrównują i dopiero wtedy możemy sobie pokroić.
4: Przy pieczeniu kaczki powiedziałaś, że ten tłuszcz, który się wydobywa z niej po nakuciu mięsa w tych najgrubszych miejscach, zostaje i żeby absolutnie go nie wylewać. Chciałbym wrócić do tego zagadnienia, dlaczego i do czego on może służyć.
5: Zdecydowanie nie wylewamy. Czysty, taki przecedzony, musimy go przecedzić, tłuszcz kaczy jest fantastyczny do pieczenia ziemniaków, do podsmażania warzyw, do na przykład przygotowywania kapusty, do pikosu. Ma bardzo taki charakterystyczny smak i szkoda go marnować, on się jak najbardziej nam nadaje do dalszego użycia.
4: Czyli jeżeli go przecedzimy, zlejemy gdzieś do naczynia, do słoiczka i mamy, wystudzimy i możemy go za jakiś czas.
5: Tak.
4: Okej. Jak tak, to tak. To idziemy dalej z zagadnienia kaczki. Dlaczego kaczka tak dobrze smakuje z owocami i skąd te połączenia chociażby z tym jabłkiem?
5: No tu znowu wracamy do tego tłuszczu, bo właśnie dlatego, że ta kaczka ma wyraźny smak i jest dość tłusta. Dlatego bardzo lubi takie dodatki, które wniosą nam kwasowość, które wniosą nam jakąś lekką słodycz, więc te jabłka czy śliwki, czarna porzeczka świetna, przełamują ten smak mięsa i to jest nie przypadek, że to tak świetnie kaczka bardzo lubi i tak się stosuje w kuchni od lat takie połączenie.
4: Mówiliśmy o piersi z kaczki, to w takim razie przepis też jest z piersi kaczki, z czym ona będzie połączona i co to będzie za danie.
5: Zrobimy dzisiaj pierś z kaczki z sosem porzeczkowym i pieczonymi buraczkami. Potrzebujemy, a robimy tak jak zwykle na 4 porcje, tutaj zajmie nam to dziś maksymalnie 1,5 godziny. Potrzebujemy 4 piersi z kaczki ze skórą, sól, pieprz, oczywiście świeżo mielony, 2 gałązki tymianku. To wszystko, jeśli chodzi o kaczkę. Teraz do sosu potrzebujemy 150 g czarnej porzeczki. Może być też mrożona, nie musi być świeża. 150 ml bulionu drobiowego, łyżeczkę miodu, łyżeczkę octu balsamicznego i 15 g zimnego masła. I buraczki, tutaj 600-700 g buraków, 2 łyżki oliwy, łyżeczka miodu, łyżka octu balsamicznego, tymianek, sól i pieprz. I zaczniemy od tego, że buraczki obieramy, kroimy w takie nieduże łódeczki, mieszamy z oliwą, solą, z tymiankiem i pieczemy w 200 stopniach przez około 35-50 minut, aż one będą miękkie i lekko zarumienione. Pod koniec dodajemy miód i ocet balsamiczny, mieszamy i dopiekamy sobie jeszcze kilka minut. Piersi dokładnie osuszamy, nacinamy skórę w kratkę, uważamy oczywiście, żeby nie przeciąć mięsa, doprawiamy solą, kładziemy skórę do dołu na zimnej patelni, tak jak rozmawialiśmy, i rozgrzewamy sobie na średnim ogniu. Smażymy tak około 8-12 minut. W zależności od tego, jak mamy grubą warstwę tłuszczu. I w trakcie tego smażenia, jeśli tego tłuszczu rzeczywiście jest dużo, warto troszeczkę go, ten nadmiar odlewać, tak, żeby ta kaczka nam się smażyła, a nie pływała. Odwracamy, rumienimy drugą stronę przez jakieś 2 minuty. Następnie dopiekamy ją w piekarniku 180 stopni i tutaj nie chodzi o czas, tylko chodzi o temperaturę wewnątrz, czyli o te 74 stopnie, o których rozmawialiśmy w najgrubszym miejscu, bo tu musimy zawsze pamiętać, że ten termometr wbijamy w najgrubsze miejsce. Dajemy mięsu oczywiście chwilę odpocząć przed krojeniem, natomiast w tym czasie przygotowujemy sos, gotujemy porzeczki z bulionem, miodem, z octem, aż owoce zmiękną. Sos się nam pięknie zredukuje, przecieramy przez sitko, jeśli chcemy, żeby miał taką gładką konsystencję. Zdejmujemy z ognia i mieszamy z zimnym masłem. Oczywiście kroimy pierś w plastry, układamy z buraczkami, polewamy sosem. Do tego możemy zrobić kluski śląskie, możemy zrobić pire ziemniaczane, także danie obiadowe na niedzielę mamy gotowe.
4: To jest taki sekret jeszcze w tym daniu.
5: Jaki jest sekret?
4: W tym daniu, tak.
5: Buraczki możemy upiec zamiast gotować w wodzie, bo wtedy ich smak jest bardziej taki skoncentrowany. Natomiast tutaj warto pamiętać o tym, żeby ten sos z porzeczek nie był słodki. On ma być właśnie lekko kwaśny.
4: Ale nie przesłodzony.
5: Nie przesłodzony.
4: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziś o kaczce rozmawiałem z Katarzyną Siekierską, restauratorką, właścicielką Celebi w Sochaczewie.
5: Dziękuję.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie. Ulica Trałgutta 7.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94.9 FM. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: 8 minut dzieli nas od 19 kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie nie tylko przygotowuje się do otwarcia pływalni Orka, to przypomnę 1 października, ale do kolejnych biegów. Jakich? O tym już Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru.
1: Jesienna piątka jest to ostatni bieg VFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Bieg odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Jest to zamknięta trasa dla ruchu, ponieważ start jest przy Szkole Muzycznej i biegniemy w stronę Czerwonki. Później jest nawrót i wracamy z powrotem na metę. Tego dnia również, tak jak obiecaliśmy wiosną w Karwowie, druga edycja sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku. Także serdecznie zapraszamy, będą medale, a dla tych, którzy byli z nami na wcześniejszych biegach sochaczewskiej triady biegowej, będą specjalne statuetki. Dodam jeszcze, że ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Nawet sama w ubiegłym roku startowałam w tym biegu, także serdecznie zapraszam.
0: To potwierdzam akurat, pani dyrektor ukończyła ten bieg. Czy w tym roku pobiegnie? Zobaczymy. Klasyk powiedział, czas pokaże.

0: Za chwilę 19, za chwilę wiadomości, a w nich o masowych protestach nastolatków we Francji.
1: Radio Sanchez. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 19 w Radiu Sochaczew, pora na wiadomości. Zapraszam.
5: Żeby trafić w piłkę.
6: Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim podwyższenie progów podatkowych. Masowe protesty nastolatków we Francji. Sąd w Radomiu aresztował mężczyznę, który dewastował przydrożne kapliczki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów podatkowych, pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy, to będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla części średnio zarabiających Polaków to ma być zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
7: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
6: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Na ulicach francuskich miast doszło dziś do starć nastolatków z policją. Uczniowie protestują przeciwko niedofinansowaniu szkół, w których brakuje nie tylko nauczycieli, ale też i wyposażenia. Kacper Sikorski.
8: Do jednej z takich konfrontacji doszło w mieście Nantes na zachodzie kraju. Młodzi ludzie niszczą przystanki autobusowe, billboardy reklamowe, a w stronę policji rzucają m.in. kostką brukową. Uczniowie ułożyli również stertę koszy na śmieci, by zablokować wejście do jednego z liceów. Uczniowie są niezadowoleni m.in. z planów lekcji, niedoboru nauczycieli, a także warunków w salach lekcyjnych, w których podczas ostatnich fal upałów było bardzo gorąco.
6: A w Grudziądzu protest przeciwko kolei dużych prędkości. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i okolicznych gmin obawiają się, że inwestycja zabierze im ziemię i domy. Dziś w tej sprawie przedstawiciele CPK, czyli Portu Polska, spotkali się z samorządowcami i rolnikami, którzy przyjechali na nie traktorami.
9: Zostawcie nam tę ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, rolnik jak orze, to się modli.
10: Niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza. Skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
11: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów.
6: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, a z drugiej strony prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Michał Jasiak z Portu Polska. Niszczył przydrożne kapliczki, grozi mu 8 lat więzienia. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej, a połowa z nich wpisana była do rejestru zabytków. Według policji obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Grozi mu więzienie, sąd skierował go do aresztu, trafi też na badania psychiatryczne. Polak znowu został wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł Zdjęcia Dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzono zdjęciem Gławicy Krewetka. Oddalona jest to około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Centralna gwiazda tej mgławicy pędzi 125 km na sekundę i zostawia za sobą jasny ślad. Dlatego przypomina z wyglądu krewetkę.
0: No, my o krewetkach raczej dziś nie będziemy mówić, ale o ziemniaku i owszem sobie powiemy, ale z jakiej okazji o tym już za chwilę. Póki co zaglądamy do kalendarza, 29 dzień września, dziś w kalendarzu wtorek do Michała i Michaliny idziemy na imieniny. W świętach nietypowych mamy dzień kawy czy Światowy Dzień Serca. A w przysłowiach czytamy, że gdy deszcz w świętego Michała, będzie łagodna zima cała. No deszczu dzisiaj nie ma, jeżeli chodzi o pogodę i na to się nie zanosi. Do Michała przymrozków ile i w maju tyle. Także tutaj tak to wygląda. Święty Michał lato przekichał. Czyli co? Czyli jesień, panie. Ale za to ładna, taka polska jesień. 3 po 9, tu radio.

0: 21 już po 19. Mówiłem, że będzie o ziemniaku w tej godzinie, bowiem 10 października w Młodzieszynie odbędzie się festyn zatytułowany Dzień Pieczonego Ziemniaka. W programie Moc Atrakcji nie tylko ziemniaczanych, coś dla siebie znajdą tu dzieci i dorośli, w tym fani motoryzacji i historii. Co to za święto, wyjaśnia Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn.
1: To jest taka nowość w gminie. To będzie atrakcja. Zachęcamy już dziś, aby rozpocząć poszukiwania wyjątkowych ziemniaków i przynieść je na festyn. W przypadku wyboru króla liczy się największy i najcięższy ziemniak. Natomiast w przypadku królowej zwycięży ten najbardziej oryginalny, śmieszny i taki nietypowy. Mam nadzieję, że mieszkańcy zaczną szukać tych ziemniaków i do 10 będziemy mieli bardzo dużą, można powiedzieć, ilość, z których będziemy mogli cokolwiek wybrać. I myślę, że będzie przy tym dużo uśmiechu, dobrej atmosfery i dobrej zabawy.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: teraz.
1: A teraz w Radiu Słuchacz FM ważna informacja dla mieszkanek naszego miasta, które są w wieku do 45 lat i powyżej 74 lat, bowiem 6 października będą one miały okazję skorzystać z badań mamograficznych, a skorzystają panie nieobjęte programem NFZ. To badanie we wtorek 6 października w godzinach od 9 do 17 na Placu Kościuszki, na które to zaprasza burmistrz naszego miasta Daniel Janiak. Zapisy do jutra włącznie prowadził Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Życia Urzędu Miasta. Można zadzwonić 46 862 22 35 wewnętrzne 440. Serdecznie do tego oczywiście zachęcamy.
2: Moja i twoja muzyka. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99.

0: Tych. Boli mu Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Oszustach, którzy wykorzystują wysokie ceny paliw, powiemy już za chwilę w wiadomościach w Radiu Słuchacze.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Jest 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach. Marcin Przemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
6: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
7: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
6: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
7: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
6: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
5: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
8: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
5: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.

0: Ireneusz Łukawski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej, był dziś gościem Radia Sochaczew, a na rozmowę zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Ireneusz Łukawski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: Widzimy się po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie, dlatego zanim przejdziemy do oferty GOK-u, tej obecnej, to może krótko mógłby pan podsumować, jak te wakacje wam upłynęły, bo też no nie było tak, że leniuchowaliście.
5: Nie, my nigdy nie leniuchujemy, my cały rok pracujemy. Oczywiście jakiś to urlop zawsze jest potrzebny, ale jak najbardziej pracujemy. Oczywiście jak co roku odbywał się u nas półkolonie letnie. Było około 50 dzieci. Półkolonie odbywał się 2 tygodnie w Gminnym Ośrodku Kultury. Oczywiście był bardzo bogaty program podczas tych półkolonii, różne wyjazdy do Mandorii, do wytwórni filmów fabularno-dokumentalnych w Warszawie i wiele różnych innych jeszcze miejsc i tak samo zajęcia na miejscu. Oczywiście też te półkolonie letnie są prowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To są 3 turnusy, więc cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
4: A jakiekolwiek zajęcia w trakcie wakacji były, czy od zajęć akurat przerwa?
5: Od zajęć troszeczkę była przerwa. Trzeba teraz i dzieciakom też dać odpocząć, wiadomo, wyjeżdżają na wakacje, więc jest tak jakoś ciężko zorganizować jakieś takie zajęcia, ale Gminny Ośrodek, który jest otwarty przez całe wakacje, od godziny 10 do 20 można skorzystać z ping-ponga, z bilarda, są rowerki, można posiedzieć, przyjemnie spędzić czas.
4: I przechodzimy już do tego, co się zaczęło razem z początkiem września od tych zajęć stałych, co w ofercie.
5: Jak zawsze kurs języka angielskiego, który jest na czasie i który jest bardzo potrzebny w obecnych czasach, więc mamy bardzo szeroką ofertę. Te zajęcia się odbywają od poniedziałku do piątku, począwszy od klas 0 po klasę 8 w szkołach podstawowych, a także szkoły średnie i tak również są kursy i dla dorosłych, są kursy początkujące, są kursy też zaawansowane. Zajęcia przeważnie trwają około 1,5 godziny, dla młodszych trwają godzinę, są te zajęcia odpłatne. Cała nasza oferta jest na naszej stronie Gminnego Ośrodka Kultury i można sobie zobaczyć, jeszcze w niektórych grupach są wolne miejsca. Niektóre już może są grupy już zamknięte, ale w niektórych są wolne miejsca, więc jeszcze zapraszam, proszę spojrzeć, przyjmujemy.
4: I jakie jeszcze zajęcia oferuje się?
5: Oczywiście taniec, nowoczesny hip-hop dla najmłodszych naszych dzieciaków. Są 2 grupy. Są to dzieci młodsze, tam 6-8 lat, starsze 9-12 lat. Prowadzone są 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i środy. Są zajęcia z breakdance'a. One się odbywają akurat w czwartek. Grupa początkująca z godziny 16 do godziny 17. I potem jeszcze są 3 grupy od 17. O 17 jedna, o 18 i o 19. W zależności od wieku i od zaawansowania te grupy są podzielone. Oczywiście jest też grupa u nas harcerzy. Prowadzi to Hufiec Sochaczewski, stworzył u nas drużynę. Szczerze, bardzo fajnie się rozwijają. Jest to grupa już prawie 20 harcerzy. Byli już i na rajdach byli. Wiem, że sprawności zdobywali różne i są bardzo zadowoleni z tych zajęć. Zresztą to jest, uważam, coś fajnego, harcerstwo, bo to wyciąga dzieciaków z domu i uczy fajnych rzeczy w życiu, takich przydatnych w życiu. Jest to też taka integracja tej młodzieży w dzisiejszych czasach, gdzie jest niestety era smartfonów, tabletów, komputerów, laptopów, a tu naprawdę dzieciaki przychodzą i są bardzo zadowoleni z tego, grupa się rozrasta, nawet bym powiedział.
4: I cały czas można dołączać?
5: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej zapraszam wszystkie dzieciaki do tej grupy harcerskiej. Są bardzo fajne panie druhny, panowie druhowie, którzy naprawdę super ich prowadzą. Poza innymi zajęciami, są te zajęcia z nauki gry na gitarze. Ruszamy też z makramą od 14 października. Makrama będzie 2 razy w miesiącu się odbywała w środy. Mamy również zajęcia z rękodzieła. Też odbywają się one dwa razy w miesiącu. Harmonogram zawsze jest na stronie, zawsze można zejść. Oczywiście ci, co chodzą, od razu już wiedzą, w jakie dni się odbywają te zajęcia, ale zawsze można do tych zajęć dołączyć, jak najbardziej zapraszam. No oczywiście mamy ofertę dla seniorów. Nasi seniorzy, którzy ćwiczą w poniedziałki i środy o godzinie 10:30 są zawsze zajęcia dla seniorów, są to zajęcia nieodpłatne. O godzinie trwają około 45 minut do godziny. Bardzo fajne zajęcia takie, które pozwolą tym seniorom pozostać dalej w ruchu, utrzymać dalej tą sprawność swoją fizyczną, co jest niezbędne niestety w takim wieku już seniora, tak?
4: Jeżeli jesteśmy już przy tym wieku senioralnym, to jeszcze macie zajęcia chóru.
5: Tak, mamy zajęcia chóru. To jest chór Cantabile, który jest prowadzony przez Arka Mancarza. Grupa liczy ponad 20 osób, ale grupa jest otwarta. Jak najbardziej chętne osoby zapraszamy. Niekoniecznie muszą być to seniorzy. Oni są otwarci również na młodsze pokolenie, więc jeżeli ktoś jest chętny, żeby pośpiewać sobie, pojeździć na festiwale, reprezentować gminę Nowa Sucha gdzieś poza granicami gminy, ale też i na terenie gminy, więc serdecznie zapraszam. Tym bardziej, że ostatnio chór Cantabile był na festiwalu w Wilanowie, gdzie odniósł ogromny sukces. To był drugi festiwal mazowiecki senioralnych zespołów śpiewaczy szlagiery starej Warszawy. Zostali oni docenieni i zdobyli nagrodę specjalną festiwalu, więc to było ogromne wyróżnienie dla Cantabile, a my się bardzo cieszymy, że oni tak promują naszą gminę poza naszymi granicami, też na terenie Warszawy. Zapomniałbym jeszcze o śpiewaniu, jak jesteśmy, to jeszcze chciałbym wspomnieć, że mamy zajęcia wokalne, które prowadzi pani Weronika Migda. Te zajęcia może świeże, wróciły w kwietniu, w okresie letnim była przerwa, ale teraz z powrotem ruszyliśmy z tymi zajęciami. Spora już jest grupka, około 10 dzieci. Zapraszam, grupa jest otwarta, jak najbardziej zapraszam. Widzę, że dzieci są bardzo zadowolone z prowadzenia tych zajęć. Mam nadzieję, że ktoś tam gdzieś może zaistnieje gdzieś dalej, jak się teraz pouczy śpiewać. Dzieciaki się już zaprezentowały na imprezie powitania lata w Nowej Suchej, której dzieci śpiewało, bardzo pięknie śpiewali. Świetnie przygotowała ich pani Weronika, więc zapraszam.
4: Powiedział pan już trochę o tych zajęciach tanecznych, że taniec nowoczesny, że breakdance, ale też klasyka.
5: Tak, oczywiście. We wtorki są zajęcia z salsy, ale też są zajęcia z tanga. Jest to z takiego programu Działaj Lokalnie, już im pozyskali fundusze i są prowadzone zajęcia z tanga. Nabór już oczywiście był, nie wiem, czy jeszcze do końca są jakieś jeszcze miejsca wolne, ale zawsze proszę, żeby spoglądać na naszą stronę, bo na naszej stronie zawsze jest o tym, co się ma wydarzyć, a aktualne rzeczy są tam, więc w ramach tego programu jest właśnie tango, jest nauka tanga, ale też jest nauka tanga. Proszę spojrzeć dodatkowo, że można się zapisać na dodatkowe tango i można przyjść na zajęcia nie w ramach działa lokalnie, tylko jest pan, który zaoferował się, który też może poprowadzić takie zajęcia. Proszę zajrzeć na naszą stronę. Tam wszystkie informacje są. W ramach tego działa lokalnie również odbywają się zajęcia dance fitness. To jest takie już bardziej połączenie sportu z tańcem. Odbywa się to w piątki o godzinie 19:00. Zajęcia są nieodpłatne.
4: Cieszą się powodzeniem?
5: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Aczkolwiek miejsca jeszcze są. Jeszcze zmieścimy parę osób na sali. Sala jest dosyć spora, więc zapraszam. Poruszajmy się, oczyśćmy głowy troszeczkę i przyjdźmy poruszać nasze ciało. Zapewniam, że to jest bardzo fajna forma relaksu, spotkania. To jest nawet nie tylko sam taniec, ale rozmowa z nimi ludźmi, spotkanie w miłej, przyjemnej atmosferze.
4: Wiem też, że ma pan ze sobą plakat i zaproszenie specjalne.
5: Tak, sołtysi z gminy Nowa Sucha zorganizowali takie fajne spotkanie z aktorem, z panem Henrykiem Gołębiewskim. Ono odbędzie się 9 października o godzinie 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej Kozłów Szlachecki. Więc serdecznie zapraszam. Pewno pana Henryka Gołębiewskiego znają różne osoby z filmów, tak? Więc zapraszam serdecznie. Będzie pewno przyjemnie, sympatycznie, jak zawsze.
4: I tutaj musimy już postawić kropkę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Ireneusz Łukawski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.
5: Dziękuję bardzo. Może nie wszystko wszystkim powiedziałam, ale zapraszam na naszą stronę. Na pewno tam wszystko jest, więc mamy ograniczony czas, ale cieszę się, że mogłem powiedzieć o tym, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: Mówiliśmy już dziś o sukcesie rugbystów. Trzeba też przypomnieć, że piłkarze Orkana Sochaczew zarówno w płockiej A, jak i w B klasie idą jak burza i zajmują pierwsze miejsca w swoich klasach rozgrywkowych. Jak to się stało, że przez te kilka miesięcy sochaczewski najstarszy klub w Sochaczewie powstał z kolan i jest dziś naprawdę bardzo, bardzo transparentny, wyjaśnia Sebastian Przybylski, prezes klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew.
1: Myślę, że do tego przede wszystkim są ważne chęci. To tak naprawdę poskładać nie jest problem. Problem był w zawodnikach, którzy musieli do nas przyjść, żeby grać, ale wszyscy teraz w koło widzą, że jest fajnie, że jest atmosfera, że jest i marketingowo to wszystko działa, jest transparentność, także naprawdę zachęcamy wszystkich do dołączenia do naszego klubu. No i byle do przodu, tak jak mówiłem zresztą Tomek u ciebie w styczniu czy w grudniu tamtego roku, że naszym celem na ten moment małym krokiem jest piąta liga i powoli konsekwentnie do tego dążymy.
2: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
2: Reklama.

0: to twój dzień.
1: To jeszcze przypomnienie, że jutro na placu Kościuszki zaparkuje ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat. Jutro od 9 do 13 należy mieć ze sobą dowód osobisty i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, zostanie od was pobranych około 450 ml krwi.
2: Radio Sochaczew.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.